nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedz

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: To jest Radio ESK.
1: Za dużo czasu pogrążeni w lękach, jak dzieci we mnie.

0: Elektronika.pl/Elektronika.pl Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam teraz do wysłuchania kolejnych rozmów w magazynie reporterów SK Płock.
0: SK Płock.
1: Sebastian Nowacki, policjant, ekstremalny rowerzysta, a dzisiaj w roli wolontariusza Fundacji Niemożliwe staje się możliwe. Witam cię, Sebastianie.
2: Witam serdecznie.
1: Fundacja jest pomysłodawcą i organizatorem młodzieżowych igrzysk sportowych, które odbędą się w Płocku. To pierwsza tego typu impreza. Powiedz mi, jak zrodził się pomysł, dlaczego decydujecie się jako fundacja na zorganizowanie czegoś takiego?
2: Dokładnie. Uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa z uwagi na fakt, że w dzisiejszych czasach młodzież zbyt dużo czasu spędza w smartfonach, w internecie, a to jest tak naprawdę taka okazja, żebyśmy wszyscy spotkali się na świeżym powietrzu, sportowo, dla zdrowotności, i dlatego zrodził się ten pomysł Młodzieżowe Igrzyska Sportowe w Płocku, które są przeznaczone dla szkół podstawowych w Płocku i powiatu płockiego, głównie klasy 6-8, ale no są nieraz różne przypadki, jeżeli młodsze dzieci mogą wystartować. Celem tych Młodzieżowych Igrzysk Sportowych jest po prostu oderwanie dzieci od internetu głównie. Natomiast, żeby sport tak jakby od najmłodszych lat pokazać dzieciom, że jest to dobra droga młodzieży, tak, no bo to już też ósme klasy. Mamy ciekawy pomysł na tą formację tak jakby teraz. I te Młodzieżowe Igrzyska Sportowe będą polegały tak naprawdę na rywalizacji pomiędzy uczniami w sposób indywidualny, ale również tak naprawdę ta młodzież będzie zdobywała jednocześnie punkty dla swojej szkoły, którą reprezentuje. Kategorii w tych Młodzieżowych Igrzyskach Sportowych będziemy mieli 7 punktowych, za które będą naliczone punkty, natomiast kilka więcej dodatkowych będzie już w formie po prostu zabawy, żeby też tam coś się więcej działo.
1: Powiedz, w jakich dyscyplinach uczniowie będą mogli wziąć udział?
2: Więc tak, podzieliliśmy to tak naprawdę na dwie kategorie, dziewczynki i chłopcy. Dziewczynki będą biegły na 100 metrów, na bieg na 600 metrów, rzut piłką palantową, rzut piłką lekarską, skok w dal, ergometr i sztafeta szwedzka. Sztafeta szwedzka może nie jest tak popularna jak taka klasyczna. Sztafeta szwedzka polega na tym, że pierwsza osoba biegnie na 100 metrów, następna na 200, kolejna na 300 i ostatnia biegnie na 400.
1: Czy będą różnice między dziewczętami a chłopcami?
2: Tak, chłopcy pobiegną w drugim biegu zamiast na 600, tak jak dziewczęta, to chłopcy pobiegną na 1000 metrów. Cała reszta jest, że tak powiem, zbliżona do siebie. Jedynie piłka lekarska będzie tam lżejsza dla dziewczynek.
1: Czekacie, rozumiem, na zgłoszenia szkół?
2: Tak jest. Część już mamy odzew, między innymi ze szkół z powiatu płockiego, część szkół z Płocka też już dała informację zwrotną, ale oczywiście zwracamy się, wydarzenie jest, że tak powiem, otwarte. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze swoją reprezentację szkoły zgłosić, oczywiście jesteśmy dostępni. Impreza, bo jeszcze nie powiedziane, odbędzie się 27 maja na Stadionie Miejskim w Płocku przy ulicy Sportowej, więc obiekt, że tak powiem, dysponuje pełną infrastrukturą, która służy do sportowej rywalizacji. Więc naprawdę zachęcam również do kibicowania. Jeszcze jest tak naprawdę na tym etapie wiele rzeczy jest w trakcie realizacji. Czekamy na kilka informacji zwrotnych z różnych instytucji, z różnych firm. To wydarzenie jeszcze żyje. Ja też cały czas tym wydarzeniem żyję. Każdą wolną chwilę spędzam teraz na przygotowaniach tego wydarzenia pod różnym logistycznym kątem, tak jak niektórzy z Państwa mogą mnie kojarzyć. Dla mnie ta logistyka bezpieczeństwa jest dość ważna, dość istotne, kluczowe. Rywalizacja rywalizacją, ale oczywiście bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Wiele niespodzianek, o których na ten moment nie chciałbym zdradzać, aczkolwiek zachęcam, żebyście po prostu Państwo przyszli tego dnia na Stadion Miejski. 27 maja, jest to środa. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa oczywiście zdaje sobie sprawę, że może w tym dniu pracować, przewidzieliśmy też właśnie na taką okoliczność, że będzie możliwość oddania krwi w celu oczywiście honorowego krwiodawstwa, do którego również zachęcamy. Natomiast nadal obowiązują te dwa dni wolnego, czyli w dniu oddania krwi i dzień następny, więc jeżeli ktoś by szukał wymówki, że nie może, bo praca, to oczywiście jest taka furtka dla takich osób, które by chciały swoje dzieci bądź przyjść z dziećmi i pokibicować na wydarzeniu na Młodzieżowych Igrzyskach Sportowych w Płocku. Chcielibyśmy, żeby to wydarzenie odbywało się raz w roku cyklicznie. I oczywiście pierwsze tego typu igrzyska są najtrudniejsze do zrealizowania. Każde kolejne, uważam, będzie znacznie łatwiej, znacznie fajniej, aczkolwiek nie poddajemy się. Do wydarzenia zostało jeszcze troszeczkę czasu. Naprawdę biegamy przy tym wydarzeniu dość intensywnie. Więc mam pełną nadzieję, że po prostu w dniu 27 maja będzie wszystko dograne na tip-top.
1: Sebastian, powiedziałeś tutaj o tych atrakcjach dodatkowych. Wiadomo już, że na pewno będą jakieś warsztaty. Co to będą za warsztaty? Możesz troszkę zdradzić?
2: Tak, będą też warsztaty dla najmłodszych, gdyby właśnie chcieli rodzice przyjść z tymi dziećmi i z rodzeństwem na przykład młodszych. Mamy wiele takich zaplanowanych warsztatów dla dzieci, takich po prostu przeróżnych rysowanek, ale również takich, które po prostu wzbudzą w dzieciach taką rywalizację, ale chęć po prostu współpracy z naszymi wolontariuszami podczas tych igrzysk. Mamy też mobilną strzelnicę, tak zwaną, oczywiście bez ostrej amunicji. Jest wszystko bezpieczne, z zachowania wszelkich procedur. Naprawdę będzie się działo.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o oddawanie krwi, kto będzie mógł oddać krew? Bo rozumiem, że to nie ci, którzy wystartują w zawodach.
2: Nie. Każda osoba, która jest pełnoletnia, waży powyżej 50 kg. Zachęcamy, żeby tego dnia zjeść oczywiście śniadanko, bo różne mity nieraz można spotkać gdzieś w mediach społecznościowych, że trzeba być nadczo. Nie, to nie badania krwi. Na oddanie krwi przychodzimy wypoczęci najlepiej. Po śniadanku wypić znaczną ilość wody, nie pół szklaneczki, tylko tego dnia faktycznie bardziej się nawodnić i jak najbardziej przy okazji można dowiedzieć się, jakie mamy badania krwi, bo te podstawowe na pewno fizycznie oddając krew, honorowy krwiodawca też może poznać te podstawowe badania przy okazji.
1: Dla dzieciaków przewidujecie też bezpłatny poczęstunek, tak?
2: Tak, bezpłatny poczęstunek, ale również wiele, wiele nagród indywidualnych. Tak naprawdę na tym etapie część mamy już zapewnione, ale duża jeszcze część spotkań przed nami, dlatego jestem cały czas w biegu. Wziąłem sobie wolne w pracy i tak rozplanowałem obowiązki służbowe, jak również życie prywatne, żeby w 100% temu wydarzeniu się oddać, bo mówię, chciałbym, żeby to wydarzenie w Płocku zagościło na dobre i po prostu w szkołach ta rywalizacja pomiędzy uczniami, ale również pomiędzy szkołami zagościła na dobre.
1: Ile myślicie osób zgłosi się na to wydarzenie? Ile szkół?
2: Już mówię. Na ten moment ciężko tak bezpośrednio powiedzieć, bo informacje zwrotne do nas cały czas docierają. Nawet wczoraj wieczorkiem patrzyłem maile, to dostałem informację, że cały czas napływają te zgłoszenia. Natomiast co do zasady wygląda to tak, że jedna szkoła może zgłosić 4 dziewczynki i 4 chłopców. Jest to reprezentacja szkoły, składająca się właśnie z 4 dziewczynek, 4 chłopców, którzy mają indywidualne, oddzielne klasyfikacje dla dziewczynek, dla chłopców. Jedyną wspólną kategorią to jest właśnie sztafeta szwedzka, w której wystąpią 2 dziewczynki i 2 chłopców.
1: Jedna osoba może brać udział w ilu konkurencjach?
2: Jedna osoba może wziąć na przykład udział w trzech kategoriach, czyli w jednej konkurencji biegowej, w jednej technicznej i w sztafecie szwedzkiej z tych 4 dziewczynek i z 4 chłopców po 2 osoby, tak? Ale również to mówimy o kategoriach, dyscyplinach punktowych, tak? Które będą składały się na całokształt finalnej punktacji, która będzie przeznaczona rywalizacji pomiędzy szkołami. Natomiast jeszcze będą takie konkurencje zabawowe, koordynacyjne dla dzieci, które już nie będą punktowane, natomiast na pewno będzie tam wiele się działo. Liczymy jedynie, że pogoda dopisze, bo na to nie mamy wpływu, na całą resztę uważam, że będziemy po prostu przygotowani.
1: Koniec maja, więc myślę, że będzie już pogoda, 27 maja i zaczynacie o 8:30.
2: Tak, wstępnie o 8:30, prawdopodobnie dodajemy sobie takie te 30 minut ruchome na wszystko ewentualnie, bo też część szkół jest dojezdnych, dlatego zdajemy sobie sprawę, że czasami może być jakiś korek, gdzieś coś, ale tak, nawet jeżeli jedna szkoła by się spóźniła, czy coś, to mamy tak to rozplanowane, że po prostu damy radę, nawet jak dana szkoła chwileczkę by się spóźniła, aczkolwiek apelujemy, żeby być punktualnie.
1: W takim razie zapraszamy 27 maja na imprezę sportową. To będą młodzieżowe igrzyska sportowe w Płocku od 8:30. Szkoły mogą się jeszcze zgłaszać. Właśnie, jak się zgłaszać?
2: Część informacji na pewno można uzyskać w Mosirze naszym, tak, na stadionie miejskim, gdyby ktoś nie mógł dotrzeć do Fundacji Niemożliwe Staje się Możliwe, do moich mediów społecznościowych, Sebastian Nowacki czy Sebastian Nowacki Ekstremalny Rowerzysta. Niebawem pojawią się też plakaty na terenie miasta Płocka, ale mówię, bezpośrednio czy to na terenie stadionu miejskiego, bądź od innych szkół, gdyby jeszcze ktoś nie mógł dotrzeć, a jakaś dana szkoła by chciała jeszcze zgłosić się. Na pewno wszystkie szkoły w Płocku podstawowe zostały poinformowane osobiście przez nas.
1: Sebastian Janne, jesteś ekstremalnym rowerzystą. Rozpoczyna się sezon rowerowy w tej chwili. Powiedz mi, jaki on będzie dla ciebie? Jakie wyzwania czekają ciebie w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach? Bo masz już sporo osiągnięć, o których zresztą na antenie Radia SK rozmawialiśmy wielokrotnie. No właśnie, miałeś kontuzję, jak tam zdrówko i co przed tobą?
2: Tak, kontuzja była, co prawda, z mojej troszeczkę winy niestety. O, i to jest też gorący apel do wszystkich państwa, bo można by powiedzieć, że jestem doświadczonym kolarzem, rowerzystą, aczkolwiek nie do końca. Też każdy z nas popełnia jakieś tam drobne bądź większe błędy. Mi nadarzyła się ta kontuzja w Indiach na międzynarodowych takich zawodach kolarskich, na których zająłem drugie miejsce. Udało się. Przez całą dobę wykręciłem 610 kilometrów i podczas całej doby nie zrobiłem ani jednej przerwy dłuższej niż 2 minuty. I to tak naprawdę było też właśnie, skutkowało tym drugim miejscem, całe szczęście. A po zawodach, tak na szybko, pokrótce, bolała mnie noga, lekko spuchła, normalna rzecz z przemęczenia i niepotrzebnie posmarowałem maścią przeciwbólową i usztywniłem takim bandażem elastycznym. Jak się okazało, niestety za mocno go związałem i zrodził się w późniejszym czasie zator. Po prostu krew nie przepływała w sposób taki, jak powinna. Później troszeczkę to zbagatelizowałem, bo oczywiście jestem twardy, nic mnie tam nie boli, chwilę poboli i przejdzie, ale to był oczywiście błąd. Jeżeli każdy z nas widzi, że czy to kończyna dolna, czy górna, no najczęściej noga, na przykład w tym moim przypadku, spuchnie, to nie ma co tego bagatelizować. Jeżeli taka opuchlizna utrzymuje się dłuższy czas, warto to skonsultować z lekarzem, warto to porozmawiać z kimś innym, bo niestety, drodzy państwo, jest to bardzo częsty przypadek, że może zrodzić się zator i w konsekwencji zakrzepica, i też tak miałem. No a wracając do pytania tak na szybko, najbliższe wydarzenie będę organizował 8 czerwca do 12 czerwca. Będę jeździł po Polsce, propagując zdrowy tryb życia. To wydarzenie jest jeszcze w trakcie domykania wszelkich szczegółów. Od 8 czerwca start w Warszawie do 12 czerwca finał w Warszawie. Finał wstępnie jest zaplanowany na terenie Łazienek Warszawskich. Tam będzie też kilka takich atrakcji dodatkowych i co ciekawe, będę jechał całe te 5 dni, oczywiście ze snem tam wstępnie, bo też jeszcze to jest jeszcze doprecyzowane, 5 dni na rowerze miejskim. No zobaczymy, ile tam tych kilometrów, jeszcze fajne takie jest kilka założeń, ale to jeszcze mówię, do tego jeszcze tematu wrócimy. A następnym takim wydarzeniem jest fajne gravelowe derby lubuskie, które odbędą się 20 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim i na terenie Zielonej Góry, innych właśnie miast. To już wydarzenie, które robimy wspólnie właśnie z przedstawicielami tamtych miast. Dla wszystkich osób, które już czują się znacznie mocniejsi na rowerze, bo tam dystansy mamy około 300 km, około 120, około 50-60, więc tam już mówimy o takim bardziej delikatnie wprawionych w boju kolarzach. A z takich osobistych na sam koniec, pod koniec września, taki zupełnie coś, czego jeszcze nie było, jest tak zwany Everesting na rowerze, czyli zdobycie Mont Everestu na rowerze. To znaczy, że trzeba znaleźć podjazd o krótkim dystansie, przykładowo 300, 400, 500 metrów i w górę, dół wjeżdżać na niego i zjeżdżać, aby finalnie przewyższenie odwzorowywało Mont Everest, czyli ponad tam 8 tysięcy. I te wydarzenie zrobię na Agricoli w Warszawie pod koniec września.
1: Sebastian, spośród tych wszystkich twoich ekstremalnych wyczynów rowerowych, które uważasz za najbardziej ekstremalne, to które dało ci najbardziej w kość, ale jednocześnie dało ci największą satysfakcję?
2: To niewątpliwie było wydarzenie pod kątem sportowym, tak? Pod kątem typowo fizyczności mojej. To było 2002 km rowerem bez snu z Paryża, z podwieża Eiffla, przez Belgię, Holandię, Niemcy, Szczecin, Gdańsk, Płock i finał był w Warszawie na terenie szpitala na Wołoskiej. 2002 km bez snu jako pierwszy człowiek na świecie. Pokonanie granicy niemożliwości, tak jak właśnie ta fundacja. Niemożliwe staje się możliwe. Podpisuję się pod tym jedną i drugą ręką. Uważam, że warto pokazywać innym osobom, że można w celach szlachetnych, tak jak w tamtym przypadku było to propagowanie krwiodawstwa. Regionalne Centrum Krwi i Krwiodawstwa obchodziło wtedy swój jubileusz, dlatego też chcieliśmy pokazać, że tego dnia tam za zaakcentować ten finał. Naprawdę przybyło mnóstwo ludzi, mnóstwo osób przybyło, oddało krew. Tych, którzy nawet spotkałem z lat podstawówki, że tak to określę, przyszło gdzieś, spotkało, informacje zobaczyli, śledzili, przyszli, oddali krew. Fajnie było też spotkać się po latach. Też było małżeństwo, które spotkaliśmy przy starcie i później ci sami państwo byli na finale. Też byli z Warszawy i mówili, postanowili przyjechać, a w Paryżu byli wakacyjnie.
1: Teraz też będziecie propagować oddawanie krwi podczas kolejnego wydarzenia sportowego, tym razem Młodzieżowych Igrzysk Sportowych w Płocku. Przypominamy, 27 maja rozpoczną się one na Stadionie Miejskim o godzinie 8.30. A Sebastian Nowacki, policjant, ekstremalny rowerzysta, wolontariusz Fundacji Niemożliwe Staje się Możliwe, był dzisiaj moim gościem. Bardzo ci serdecznie dziękuję, no i życzę powodzenia.
2: Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia.
0: SK Płock.
1: Milena Kolipczyńska, kierowniczka działu upowszechniania i promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku, jest moim gościem. Witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Maj przed nami. W związku z tym czas na to, aby powiedzieć, co wydarzy się w maju, zwłaszcza, że mamy taką sztandarową imprezę, Noc Muzeów. To jest impreza ogólnopolska, ale oczywiście w Płocku świętujemy bardzo hucznie, co roku.
3: Bardzo hucznie właśnie. No, czy jesteśmy muzeum, czy nie jesteśmy?
1: No właśnie.
3: To nie mamy pretensji, cieszymy się. To jest faktycznie wyjątkowa, taka magiczna noc. Wszyscy pracownicy muzeum czekają na nią przez cały rok, ponieważ mnóstwo ludzi wtedy przychodzi do muzeum. Mnóstwo, nawet ci, którzy w ciągu roku tak może trochę gorzej zaglądają.
1: I to nie jest... tylko płoczenie, prawda?
3: Tak,
1: bo
3: tak.
1: Bardzo dużo ludzi przyjeżdża z innych miast, żeby obejrzeć sobie secesję, żeby obejrzeć Arteco i nie tylko. No i oczywiście te wszystkie dodatkowe wydarzenia,
3: tak,
1: które wy organizujecie.
3: Staramy się właśnie przygotować coś takiego fajnego, żeby jeszcze ta noc była taka godna zapamiętania przez cały rok.
1: Milenko, o tej nocy muzeów za chwilę, bo ona dopiero 16 maja, ale 6 maja wystawa i to wystawa bardzo znanego artysty.
3: Tak jest, bardzo się również cieszymy na tę wystawę. No, wszyscy, którzy przyjdą w Noc Muzeów 16 również będą mogli ją oczywiście obejrzeć. A wernisaż wystawy Retrospekcja 70 lat twórczości Józefa Wilkonia, uroczyste otwarcie będzie 6 maja o godzinie 17, a potem będzie ją można oglądać aż do sierpnia. Te osoby, które może nie do końca jakby są zaznajomione z nazwiskiem Józefa Wilkonia, na pewno zetknęły się na pewnym etapie swojego życia z jego twórczością, ponieważ Józef Wilkoń jest uznanym, wielokrotnie nagradzanym i bardzo, bardzo cenionym ilustratorem książek dla dzieci. Przez te wiele lat, od momentu, kiedy zaczynał, aż do dziś, w ogóle podejście do tej ilustracji książek dla dzieci bardzo się zmieniło. Kiedyś to się robiło, znaczy było traktowane jako coś po prostu, nie wiem, robione przy okazji, jako taka ilustracja drugiego rzędu, nazwijmy to, ale już w tym momencie jest to pełnoprawna dziedzina sztuki, bardzo ceniona przez znawców i kochana po prostu przez odbiorców. Ale uwaga, na wystawie Retrospekcja 70 lat twórczości Józefa Wilkonia, proszę zwrócić uwagę na tę liczbę, 70 lat twórczości, czyli nie ma tutaj co ukrywać, że Józef Wilkoń to jest wspaniały artysta, który ma ponad 90 lat, a oczywiście będzie na wernisażu i przyjeżdża teraz do muzeum, przygotowuje naszą wystawę, jest w pełni sił, jesteśmy bardzo dumni w ogóle, że mamy taką nową, fajną znajomość z taką sławną osobą. Ta wystawa, tam będą oczywiście ilustracje, ale przede wszystkim to będą rzeźby i to nie jakieś tam, jakie tam rzeźby, co to, można je minąć i tak dalej. Nie, to będą wielkie, gigantyczne, kilkumetrowe rzeźby.
1: No macie na to miejsce.
3: Tak, przede wszystkim zwierząt. Przede wszystkim to będą zwierzaki, opanują całą naszą dużą salę wystaw czasowych, ale również patio, bo niektóre są takie, że się w sali wystaw czasowych na wysokość nie mieszczą, więc będą ustawione również na patio. To są niedźwiedzie, krokodyle, smoki, nietoperze, ryby, najróżniejsze zwierzęta. Wszystkie te zwierzaki, które można powiedzieć z ilustracji Józefa Wilkonia, wyszły do trójwymiaru i teraz będzie można je zobaczyć w trójwymiarze. To są zazwyczaj rzeźby takie drewniane. Także to jest, będzie frajda dla dorosłych i dla dzieci. A jeszcze fajne jest to, tutaj jeszcze trwają ustalenia, ale możliwe będzie, że kilku rzeźb będzie można dotknąć, a nawet na jednej będzie można usiąść.
1: O, no to super.
3: Więc to taka atrakcja. Proszę spojrzeć do swoich książek z dzieciństwa, czy nie ma tam podpisu właśnie Józefa Wilkonia. Wszystkie takie super zwierzaki, takie trochę porozciągane, takie specyficzna kreska to jest bardzo. Na pewno państwo od razu poznają, że to był właśnie Józef Wilkoń i potem trzeba przyjść do nas na wystawę i z wszystkimi tymi zwierzakami się nacieszyć.
1: Podczas Nocy Muzeów, tak jak powiedziałaś, będzie można również oglądać tę wystawę. Do kiedy tak w ogóle?
3: Do 2 sierpnia jest wystawa.
1: No to jest bardzo długo, a więc jeżeli ktoś nie zdąży, to ma na to czas. Wieczór wspomnień poświęcony Krzysztofowi Barańskiemu 14 maja.
3: Tak jest. To będzie taki nostalgiczny, spokojny wieczór poświęcony pamięci polskiego poety, wieloletniego pracownika Biblioteki Zielińskich. Ja osobiście nie znałam pana Krzysztofa, ale wszyscy, którzy go znali, bardzo miło go wspominają. Mówią o jego właśnie wysokiej wrażliwości, o poczuciu humoru. Tutaj współpracujemy przy organizacji tego wieczoru wraz z wdową po panie Krzysztofie, którą teraz serdecznie popozdrawiam. No i drodzy państwo, jesteście wszyscy zaproszeni 14 maja na godzinę 17 na właśnie ten wieczór wspomnień przy ulicy Tumskiej 8. Serdecznie państwa zapraszamy.
1: A dzień później w Spichlerzu kolejna wystawa, bo jedna właśnie się kończy, a następna się zacznie. O zabawkach czy nie zabawkach?
3: No właśnie, coś takiego, w ogóle ten maj jakiś taki, w ogóle nam się zrobił taki, prawda, w takim nastroju trochę dziecięcym, trochę zabawkowym, bo u Wilkowia też jest właśnie dużo takiego właśnie nastroju z dzieciństwa. To niekoniecznie równa się beztroska, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, kiedy byłeś dzieckiem.
1: Kiedyś byłam.
3: To nie są same, że tak powiem, chwile szczęścia i radości, prawda? Też dzieciaki dręczą różne niepokoje, różne strachy i to wszystko w tej twórczości Wilkonia widać i również widać to w twórczości właśnie Piotra Rogańskiego. Tutaj będzie wystawa, która się nazywa Nie Zabawki. To są rzeźby, również w drewnie. Autorem tych rzeźb jest Piotr Rogaliński. To jest taki artysta, który jest związany z kulturą ludową. Gra w zespołach prezentujących muzykę ludową, organizuje różne warsztaty, bierze udział w przedstawieniach i wytwarza takie właśnie nie zabawki, czyli to są niby zabawki, ale tak naprawdę to nie są zabawki. No, nie służą przede wszystkim do zabawy, prawda, tylko do podziwiania, ale przypominają te nasze zabawki z dzieciństwa. Koniki, laleczki, tego typu jakieś wozy, prawda, tego typu rzeczy. To wiąże się to przede wszystkim właśnie z funkcją, jaką pełni zabawka w ogóle w życiu.

0: O godzinie 16, czyli na noc muzeów również już będzie można podziwiać te niezabawki Piotra Rogalińskiego w Spicherze.
1: Mówisz tu o dzieciństwie, mówisz tu o zabawie, o niezabawie. Właśnie, zabawa chyba też będzie tym razem nieco inna w charakterze w muzeum podczas nocy muzeów, prawda?
0: Tak,
1: bo
0: zawsze,
1: cyrkowo będzie tym
0: zawsze
1: razem.
0: Staramy się, może to nie do końca tak nam super wychodzi, ale bardzo się staramy, żeby każda nasza noc muzeów miała jakąś myśl przewodnią. Był taniec, była muzyka, w zeszłym roku to był taki trochę performance, była też technika, bo mieliśmy i mapping na dziedzińcu muzeum i film taki, który mogliśmy oglądać na VR-ach. A w tym roku postawiliśmy coś takiego, można nazwać taką atmosferę, takiego jakby trochę jarmarku, taką właśnie zabawę, coś takiego, nie chcę użyć słowa ludycznego, ale takiego po prostu, żeby się odstresować i wyluzować, więc mamy cyrk. Sama jestem ciekawa, jak to będzie naprawdę.
1: Kogo zaprosiliście?
0: To jest grupa Lokomotora i to jest retrocyrk oczywiście, no bo nie zaprosiliśmy takiego cyrku
1: typowego,
0: po prostu tak, współczesnego. To są po prostu artyści, którzy przywołują atmosferę, tacy artyści uliczni, performerzy, można troszeczkę powiedzieć, którzy przywołują atmosferę cyrku sprzed ponad 100 lat. Czyli jeśli sobie wyobrażamy cyrk ówczesny, oczywiście nie będzie żadnych zwierząt prawdziwych, prowadzonych na łańcuchach, broń Boże. Zwierzaki będą na wystawie u Wilkonia, tam będzie sobie można pooglądać. Tutaj będziemy mieli takich panów w takich trykotach biało-czarnych w paski, w melonikach i oni na przykład będą pokazywali różne akrobacje, będą pokazywali różne sztuczki, będą tacy siłacze, prawda, których kiedyś ludzie podziwiali na takich jarmarkach.
1: Będzie interakcja z publicznością?
0: Tak, i właśnie to jest, zapraszamy całe rodziny, oczywiście w ogóle nas muzeów zapraszamy całą rodzinę, bo będzie interakcja, panowie będą wciągali do zabawy. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie, to będzie tak, że oni będą mieli co godzinę wejście, także ktoś się spóźni na jedną godzinę, albo ktoś będzie chciał zobaczyć coś innego, to za godzinę może wrócić i sobie właśnie z tym cyrkiem się pobawić.
1: Więc tych cyrkowców gdzie zobaczymy? W secesji?
0: Tak, to będzie na patio przy Tumskiej 8, czyli to jest taki spory kawałek podłogi, wszyscy się na pewno pomieszczą, będzie fajna zabawa. Tuż obok, w budynku wystawy historycznej, 10 wieków Płocka, też mamy taki trochę jarmarkowy styl, bo będą tam zaproszeni przez nas goście, rekonstruktorzy, którzy pokażą, jak wyglądało takie stanowisko średniowiecznego kata. I tu atrakcją będzie właśnie, że będzie można sobie zrobić zdjęcie w dybach albo pod pręgierzem. Kat będzie opowiadał właśnie o tym, o pracy tego prawdziwego kata sprzed wieków, o różnych mitach, które wokół niego narosły, chociaż oczywiście ten podstawowy pewnie nie da się go obalić, prawda? Czemu ten kat służył. Będzie też stanowisko kaletnika, czyli takiego człowieka, który pracował w skórze, robił różne paski, torebki i tak dalej. Będzie sobie można taką skórzaną sakiewkę zrobić. I skrybę, czyli ktoś, kto pisze, ozdabia piękne księgi. Tam też będzie można sobie różne rzeczy popisać. Czyli tak będzie trochę na wesoło i naukę, ale też, żeby się czegoś fajnego nauczyć, będzie możliwość na 10 wiekach. Przechodzimy na Art Deco, to jest kolegialna 6. I tu mamy pokaz mody, po prostu nie ukrywam tego, że to będzie pokaz mody. Art Deco, przyjadą takie dziewczyny z grupy rekonstrukcyjnej, która się po prostu przebiera właśnie w stroje z dwudziestolecia międzywojennego. I tu jest ciekawostka taka, że zapraszamy już teraz, a jeszcze będziemy o tym szczegółowo informować, już teraz zapraszamy do udziału w tym pokazie mody wszystkich, którzy tylko chcą wziąć w nim udział. Zastanawiamy się nad takim czerwonym dywanem, ale boimy się trochę o bezpieczeństwo, także nie wiemy, czy położymy ten czerwony dywan, ale normalnie będzie muzyka i będzie piękne przejście. Fotografowie będą robić zdjęcia.
1: Ale zapewniacie stroje, czy też prosicie o to, żeby ludzie przyszli w strojach?
0: Tak, prosimy. Co roku, już od chyba 3 lat w Muzeum Mazowieckim organizujemy konkurs na najlepsze przebranie. Zawsze to było przebranie secesyjne albo Art Deco. W zeszłym roku zrobiliśmy, że najlepsze przebranie historyczne, a w tym roku wracamy do Art Deco. Czyli serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy, którzy chcą się przebrać w stylu lat 20., lat 30., żeby przyszli do muzeum, w noc muzeów, wezmą udział w pokazie mody i ten pokaz mody będzie jednocześnie konkursem. Oczywiście panie, które są rekonstruktorkami takimi profesjonalnymi, nie będą brały udziału w tym konkursie. No i będą nagrody za najfajniejsze przebranie. Myślę, że to super wyjdzie, już nie możemy się doczekać. Wszystkim będzie to w ogóle chyba taki pokaz mody wyjątkowy, ponieważ będzie do tego muzyka na żywo.
1: Kto będzie grał?
0: Będą śpiewały dziewczyny z Wydziału Jazzowego Płockiej Szkoły Muzycznej. Piosenki właśnie też z okresu międzywojnia. Takie rytmiczne, żeby można było do nich chodzić. Więc cieszymy Cieszymy się na to. Bardzo serdecznie zapraszamy. Cóż my dalej mamy?
1: Mamy Muzeum Żydów Mazowieckich.
0: W Muzeum Żydów Mazowieckich będą 3 koncerty o godzinie 19.30, 20.30 i 21.30. Z zespołem Tango Atak wystąpi Olga Mileszczuk, która wykonają wspólnie piosenki do słów Jerzego Ficowskiego. To jest, jeśli ktoś się interesuje literaturą, to jest taka bardzo znana postać, poeta,

0: znawca folkloru, nie, on się kojarzył właśnie zawsze z folklorem romskim, z takim specjalistą właśnie od papuszy, od bajek romskich i jeszcze jako dziecko, które czytałam, ale jest, jak się okazuje, również znawcą folkloru żydowskiego, więc w każdym razie i był również poetą, powstała muzyka do jego utworów i właśnie Olga z Tango Attack wykonają je. Ten zespół już był kiedyś w Muzeum Żydów, jest naprawdę świetny, więc na pewno będzie super nastrojowo i serdecznie zapraszamy. W Spichlerzu mamy zabawną historię. Oczywiście Spichlerz to sam w sobie jest ciekawe miejsce, zresztą tak jak wszystkie nasze wystawy, ale w Noc Muzeów, jeśli pogoda pozwoli, to tuż przed Spichlerzem, jeśli nie, to się jakoś, mam nadzieję, pomieszczą w środku, wystąpi, wyobraź sobie, Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Białej, czyli taka bardzo, bardzo utytułowana na całym świecie, w ogóle obdarzona jakimiś tytułami, w ogóle mistrzów świata i tak dalej, i tak dalej. Taka młodzieżowa orkiestra Dęta. Moja córka tam przez moment grała. Tak, ale nie starczyło jej niestety samo zaparcie, ponieważ oni bardzo silnie trenują, ale no, znam ich muzykę i wiem, że są po prostu świetni. Nie wiem, czy lubisz orkiestry Dęta.
1: Jak najbardziej.
0: Nie ma osoby, która nie dałaby się porwać w ogóle vibe'owi orkiestry Dęta.
1: Zwłaszcza na żywo, prawda?
0: Tak, tak, tak, tak. Więc to będzie. Będą grali, będzie można się bawić do ich muzyki. I to będzie w Spichlerzu. Bardzo fajnie będzie też w Skansenie. Do Skansenu można pojechać troszeczkę wcześniej, bo wszystkie te atrakcje, o których mówię, one się zaczynają w muzeum tak od godziny 17, 18 jakoś tak, no i trwają przez cały wieczór, aż tam do godziny, w ogóle zwiedzać można do godziny 24, ostatnie wejście 23.
1: 15. A Skansen wcześniej pewnie, jak
0: Skansen, zwykle. Tak, otwiera się trochę wcześniej, z racji tego, że po prostu tam... szybko robi się ciemno po prostu, a dużo atrakcji jest też właśnie trochę w plenerze i tak dalej. Poza tym też chcemy dać szansę ludziom, żeby pojechali najpierw do Skansenu, a potem przyjechali do muzeum. Więc w Skansenie już o godzinie 14 będzie koncert uczniów szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Gąbinie. Potem o 15.30, to jest bardzo ciekawe, będą warsztaty muzyczne, na których będą grane kujawiaki i oberki spod Sannik. Te warsztaty będzie prowadził Mateusz Niwiński z Kapeli Niwińskich. Ale uwaga, w tych warsztatach, to są warsztaty muzyczne i teraz wszyscy, którzy potrafią grać na jakimkolwiek instrumencie, powinni na te warsztaty przyjechać i właśnie z Mateuszem zagrać, ponieważ to są takie warsztaty. Wszyscy muzycy się schodzą i wspólnie muzykują. O godzinie 18 Kapela Niwińskich z udziałem warsztatowiczów będzie miała koncert. Serdecznie Państwa zapraszamy do Skansenu. W Wyszogrodzie czyli w Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie będziemy mieli taki klimat PRL-u, będziemy oglądać meble z PRL-u, film Kariera z 54 roku na telewizorze Rubin działającym z 54 roku, a pracownicy muzeum będą opowiadać właśnie o tych czasach PRL-owskich. I jeszcze jedno zdanie, ulubiona będzie gra dla dzieci, Muzealny Detektyw. Przychodzimy do muzeum przy ulicy Tumskiej 8, odbieramy książeczkę z zagadkami, przechodzimy przez wszystkie oddziały muzeum w Płocku, czyli to jest Tumska 8, Kolegialna 6, Spichlerz i Muzeum Żydów. Rozwiązujemy zagadki, nie są trudne. Książeczka sama w sobie jest prześliczna, kolorowa, piękna. I w Muzeum Żydów na koniec odbieramy, jeśli wszystkie zagadki rozwiążemy, a raczej wszyscy rozwiązują, otrzymujemy nagrodę, więc serdecznie zapraszamy.
1: W takim razie zapowiada się bardzo, bardzo interesująco. Tak jak powiedzieliśmy, zawsze w Noc Muzeów w Płocku, właśnie w oddziałach Muzeum Mazowieckiego w Płocku jest ciekawie. No to co, zapraszamy na wszystkie wydarzenia
0: koniecznie
1: majowe.
0: Koniecznie zajrzyjcie, tak, koniecznie zajrzyjcie, szczególnie z muzeów, no i oczywiście na wszystkie wydarzenia.
1: Milena Kolipczyńska, kierowniczka działu upowszechniania i promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku, zapraszała na nie tylko Noc Muzeów. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn reporterów Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest komandor Tomasz Reszkowski z klubu żeglarskiego HALS. Witam cię w studiu.
3: No witam wszystkich.
1: No dobrze, zacznijmy w takim razie od samego początku, bo to podobno 25 lat wam stuknie w tym roku. Jak to się stało, że w ogóle zdecydowaliście się rozpocząć działalność?
3: Spotkało się kilka osób, które w różnych środowiskach działało, czy bawiło się w żeglarstwo, może jeszcze wtedy. Trochę to powstało z osób, które przy zakładach Elgo w Gostyninie działały żeglarsko. Ja działałem przy Związku Harcerstwa Polskiego. No i tak wspólnie się zgadaliśmy i postanowiliśmy stworzyć jakiś nowy podmiot, który będzie samodzielny, będzie odpowiadał za swoje działania. No i tak powstał w 99 roku Klub Żeglarski Halsk.
1: Jakie macie założenia, a co robicie?
3: No od zawsze staraliśmy się popularyzować sporty wodne, szczególnie żeglarstwo w naszym rejonie, pokazywać piękno tej przyrody i tej wody, którą mamy tu w otoczeniu, a naprawdę mamy znakomite warunki do uprawiania sportów wodnych w regionie płockim, tak można powiedzieć, byłego województwa płockiego, i trzeba je pokazywać i popularyzować. Od kilku lat jako zawodnicy sportowo członkowie naszego klubu biorą udział w takich cyklu zawodów Polskiej Ligi Żeglarskiej, zorganizowanej na wzór ligi na przykład piłki nożnej czy innych dyscyplin, i z jakimiś tam mniejszymi, większymi sukcesami pływamy tam. No i od tego roku postanowiliśmy wziąć czynny udział w też tworzeniu tego systemu całego i organizujemy najniższy poziom takiej ligi, który jest w regionach. I ta nasza regionalna liga nazywa się Centralna Liga Żeglarska.
1: No właśnie, to jest ten najniższy poziom. A powiedz mi, jak wygląda cały system tej rywalizacji u was?
3: No cały system wygląda w taki podobny sposób jak inne ligi, że kilka lig regionalnych, które są w Polsce, na Mazurach, Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie i może jeszcze jakieś kilka, tak nie pamiętam z pamięci, przez cały sezon ścigają się w nich zawodnicy. Potem najlepsze ekipy z tych lig regionalnych ścigają się w finale.
1: Cztery chyba, tak?
3: Tak. Znaczy w zależności od wielkości ligi to tyle tych zawodników tam wchodzi do tego finału. I w tym finale znowu są wyłoniane cztery najlepsze, które wchodzą do wyższego poziomu, czyli pierwszej ligi żeglarskiej.
1: A później jest ekstraklasa,
3: tak,
1: i jeszcze jest...
3: Liga żeglarska się ścigają i znowu cztery wchodzą do ekstraklasy.
1: Mm-hmm.
3: No
1: i
3: oczywiście tu wchodzą cztery najlepsze, tam cztery najgorsze spadają.
1: No tak. No
3: i finałowo zwycięzca ekstraklasy jest klubowym mistrzem Polski żeglarstwa.
1: Macie gdzie się ścigać? Bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, fantastyczny region u nas. W związku z tym zdecydowaliście się na tą Centralną Ligę Żeglarską. Powiedz mi, gdzie w takim razie można was zobaczyć? Można zobaczyć te regaty żeglarskie.
3: Generalnie klub swoją przystań ma nad Wisłą w Nowym Duninowie. Tutaj 15 kilometrów od Płocka. I tam też będziemy organizować ten cykl tej regionalnej ligi. Akwen jest żeglarsko bardzo i wspaniały, i wymagający. No, żeglarze, którzy przyjeżdżają z Polski go zobaczyć, to no, generalnie są pod wielkim wrażeniem ogromu możliwości żeglarskich, jakie tutaj mamy.
1: Co wiem, będziecie organizować 3 rundy, prawda? Kiedy odbędą się te zawody? W jakim terminie?
3: Zawody się odbywają pierwszy weekend lipca, pierwszy weekend sierpnia i bodajże pod koniec sierpnia. 3 rundy, no i w których będzie startować ta sama grupa zawodników, będą zbierać punkty, no i ta najlepsza grupa przejdzie do tego finału Ligi Regionalnej.
1: Powiedz mi, jak wygląda rywalizacja w tej lidze?
3: Najważniejszą rzeczą tego wszystkiego jest taki pomysł, że te zawody się odbywają na identycznych łódkach.
1: No właśnie.
3: Mało tego, jeszcze na każdym wyścigu zmieniają łódkę, bo mamy 6 łódek do dyspozycji i do ligi zapisane jest od 6 do 12 drużyn, w zależności, która ta liga regionalna, i aby jeszcze zwiększyć tak jakby tą sprawiedliwość sprzętową, to jeszcze te załogi się przesiadają. W każdym biegu startują na innej łódce. Także decydują czyste umiejętności żeglarskie, nie decyduje sprzętowe. sprzęt. Nie decyduje technologia, że ktoś, nie wiem, ma pieniądze na droższą łódkę, no to automatycznie szybciej pływa, tylko po prostu jest to mega sprawiedliwe.
1: No i sprzęt jest bardzo dobry, powiedzmy, bo te łódki właściwie to są te same łódki, co w Ekstraklasie, prawda?
3: Znaczy wszyscy pływają na identycznym modelu łódek, po to, żeby przyzwyczajenia mieć też takie same. Po drugie, są to łódki specjalnie do tego zakupione, nowe, kilkuletnie maksymalnie, niewykorzystywane do żadnych innych rzeczy, w których by miały się zużywać niepotrzebnie.
1: Tomek, powiedz mi, 25 lat, no to już dużo czasu. W związku z tym, jakie macie osiągnięcia i sukcesy? No bo pewnie już je macie. To, że ta Centralna Liga Żeglarska od niedawna, to nie znaczy, że wy nie uczestniczyliście wcześniej w regatach.
3: No tak, znaczy no, generalnie klub prowadzi takie kilka gałęzi swojej działalności. Tak już pogadaliśmy o tej sportowej, to jeszcze tu można uzupełnić, że nasi zawodnicy oprócz tego, że teraz organizujemy, to czynnie biorą udział w innych regatach regionalnych naszego okręgu i innych okręgów, gdzie zdobywamy całkiem niezłe miejsca i widać nas w kraju.
1: No właśnie, to nie jest tak, że nie macie sukcesów, prawda?
3: Tak, tak. Ale jeszcze tak dokończę wątek. Poza tym sportowym aspektem, to robimy też aspekt szkoleniowy dla dorosłych z kształceniem, podnoszeniem umiejętności aż do poziomu instruktorów żeglarstwa. I no i robimy tą działalność popularyzacyjną taką, czyli upowszechniamy żeglarstwo, zaszczepiamy u najmłodszych.
1: No właśnie, to jest chyba też bardzo ważne, że działacie na tym polu, czyli te dzieciaki już przygotowujecie do tego, aby zostały mistrzami w przyszłości.
3: No, powiem szczerze, że żeglarstwo jest takim sportem, że stosunkowo nie jest trudno dojść do najwyższych poziomów. Z naszego zalewu tutaj wiślanego, wrocławskiego, no mamy olimpijczyka. To akurat jest z sąsiedniego okręgu Włocławka dziecko. No w tej chwili to dorosły człowiek, tam ponad 40-letni, ale jest. No i u nas w takiej działalności szkoleniowej, popularyzacyjnej, dzieci zaczynają od 7-6 lat, doskonalą swoje umiejętności. W tej chwili mamy takich wychowanków, którzy są już 20-latkami, 20-kilko i wchodzą na ten najwyższy poziom regatowy wyścigów i za chwilę będą się liczyć w całej Polsce.
1: Co ważne, te zajęcia, które proponujecie, są darmowe, ponieważ dostajecie sukcesywnie dofinansowanie, prawda, z gminy miasto Gostynin.
3: Staramy się zdobywać jakieś środki, żeby ci, którzy przychodzą pierwszy raz zobaczyć, mogli robić to za darmo, tak? Żeby finanse nie były tu barierą. Co roku dostajemy pieniądze z miasta Gostynina dla uczniów szkół gostynińskich i co roku kilkadziesiąt dzieciaków jest, kilkudziesięciu dzieciakom jest pokazany ten sport. Kilka osób zostaje, wiadomo, wszyscy nie są tym zainteresowani, ale sukcesywnie się to rozwija.
1: Trwają właśnie nabory takich dzieciaków w tej chwili, bo rozpoczął się jakby sezon. No właśnie, ale powiedz, czy od razu te dzieciaki wypuścicie na wodę? Chyba nie.
3: Nie, no dzieciaki przechodzą cały cykl od zapoznania się z jakąś pierwszą teorią, z jakimiś zasadami, ze sprzętem, z obsługą. Powiem, że pierwsze swoje kroki na łódce to stawiają, pływając tą łódką po basenie.
1: O, no właśnie. Powiedz mi, jak wyglądają takie zajęcia. No. Oprócz tego, że mówisz tutaj o basenie, czyli nie puszczacie ich na akwen wodny, tylko w basenie. Oprócz tego basenu, co jeszcze? Jak to wszystko wygląda? No taki dzieciak przychodzi, po basenie, to najpierw jest sucha zaprawa jakaś?
3: Tak, trochę zaprawa, trochę wiedzy, trochę umiejętności manualnych. Żeglarstwo jest takie interdyscyplinarne i trzeba trochę myśleć i trochę mieć manualne zdolności i trochę siłowe, więc to powoli rozwijamy to, co jest takie najprostsze, żeby dziecko już będąc na wodzie nie zastanawiało się nad tym, jak ma coś zrobić, tylko było skupione na wykorzystywaniu wiatru, czy ustawianiu żagli, czy tak odruchowo, żeby pewne rzeczy robiło.
1: No też myślę, ważne jest bezpieczeństwo, prawda, na wodzie. No to chyba też im uświadamiacie, jak trzeba się zachować.
3: Tak, no te zajęcia na basenie to właśnie mają na celu pokazanie wrażenie, że ta łódka, na której oni zaczynają, to jest niejako tratwa, że jak się przewróci, przewracamy ją na basenie, to jest, wchodzi się takie dziecko na tą łódkę i to jest jego bezpieczne miejsce do poczekania, aż przypłynie opiekun i motorówką i go tam, powiedzmy, pomoże mu postawić łódkę, lub ewentualnie dziecko się uczy samo sobie postawić łódkę, tak żeby w przyjaznych warunkach przećwiczyć jakieś takie elementy, które mogłyby, wydawałoby się, że mogłyby przerażać potem dzieci.
1: Dbamy o samochód, dbamy o motory, no to dbajmy też o łódki i chyba tego też uczycie, co?
3: Tak, tak, no żeglarstwo jest takie bardzo nastawione na pielęgnowanie, utrzymanie w czystości, po prostu no sprawny sprzęt pozwala bezpiecznie pływać.
1: Skoro o tym mówimy, powiedz mi, czego dzieciaki nauczą się u was, zgłaszając się do was, bo myślę, że to fantastyczny sport tak naprawdę i sport, który no, być może odciągnie te dzieciaki od telewizorów, od komputerów, od smartfonów, co jest zmorą obecnych czasów.
3: Tak dokładnie jest. No, żeglarstwo ma takie aspekty, takie walory wychowawcze właśnie, w których dziecko uczy się współpracować w grupie, uczy się skrupulatności, staranności, walki ze swoimi słabościami, no i obcowania z naturą. Wszystko to odbywa się generalnie w naturze, w poszanowaniu sił natury, pokazanie pokory względem sił natury i zasad współżycia w grupie. Także wiele różnych pozytywnych aspektów.
1: Ilu dzieciaków z reguły zgłasza się do was podczas tych naborów? Ilu zostaje w końcu i kończy te wasze kursy i decyduje się na żeglarstwo?
3: No, statystyki generalnie są porażające. Znaczy w sensie takim, że my corocznie robimy prezentacje i takie pierwsze ruchy dla wszystkich szkół w Gostyninie i to jest na przykład, nie wiem, około 1000 dzieci.
1: No, to sporo.
3: Tak, to tak jakby one są wszystkie oglądają ten pierwszy etap, pierwszy kontakt mają ze sprzętem. Zainteresowuje się kilkadziesiąt z tej populacji. No i z tych kilkadziesiąt zostaje kilka. No to takie są statystyki, że 1% to maksymalnie.
1: No tak, ale to
3: tyle,
1: są...
3: Tyle, że jak my to corocznie robimy od, powiedzmy...
1: No prawie 25 lat, tak?
3: No 25 może tego nie robimy, ale od 15 już tak robimy to systematycznie, no to już ta liczba osób narosła i jakby to się toczy własną siłą rozpędu.
1: Powiedz mi, kto uczy w takim razie te dzieciaki? Kto to jest?
3: No tak też jak powiedziałem, też prowadzimy działalność szkoleniową dla dorosłych, która gdzieś tam końcowo doprowadza do instruktora. No i te instruktorzy potem wracają, prowadzą też swoje zajęcia. Także...
1: Ilu takich instruktorów macie w klubie?
3: No tak, mamy ich pewnie z kilkunastu, z czego tam kilku do dziesięciu prowadzi zajęcia.
1: Czyli generalnie wszyscy dają sobie radę z tymi osobami, które zostaną z tego 1000.
3: No, tak jak to się mówi, trzeba przejść cały cykl, nierzadko od zera, żeby dojść do tego instruktora, no to wtedy wszystko wiemy, tak?
1: No dobrze, w takim razie zapraszamy na te zajęcia, zapraszamy do zapisywania się do was, bo zajęcia są darmowe, a myślę, że czeka was niesamowita przygoda. I co, mogą się zapisywać osoby tylko z Gostynina, czy też znaczy, innych...
3: Oprócz takiego programu stricte finansowego przez gminę miasta Gostynina, prowadzimy normalną też szkółkę żeglarską dla wszystkich dzieci. Wiąże się to z jakimiś opłatami członkowskimi do klubu, ale to są niewielkie kwoty i każdy może wziąć udział.
1: No to w takim razie co? Zapraszamy, a później ci dorośli uczestniczą w zawodach, w regatach. Na regaty będziemy zapraszać latem. Sami słyszeliście, 3 rundy w Nowym Duninowie, więc bardzo blisko. Warto się wybrać, zobaczyć
3: jak to się odbywa
1: i może zdecydować się, bo dorośli pewnie też mogą, nie?
3: Ja mam takie zdanie, że żeglarstwo jest od 6 do 96.
1: No
3: właśnie. Może każdy znaleźć swój...
1: Czyli można się zapisać w każdym wieku.
3: W każdym wieku znaleźć kawałek żeglarstwa, które będę uprawiał, które będzie mnie cieszyło i interesowało.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
2: SK Płock.
1: Adrian Fabrykiewicz, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Parkour i Freerun, jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Adrianie.
4: Dzień dobry.
1: My właściwie rzadko rozmawiamy o federacji. Myślę, że warto powiedzieć, co to za federacja. To organizacja non-profit. Czym się zajmuje i kiedy powstała?
4: Tak, od zeszłego roku, czyli od 2025 roku, mam przyjemność być wiceprezesem Polskiej Federacji Parkour i Freerun. Ta organizacja powstała po to, żeby zrzeszać kluby parkurowe z całej Polski, między innymi z Suwałk, z Gdańska, z Bydgoszczy, z Płocka, no i jeszcze z wielu innych większych miast, gdzie odbywają się treningi parkour. Celem federacji jest organizacja Mistrzostw Polski Parkour, ale także prowadzenie szkoleń, prowadzenie innych zawodów, trochę mniejszych, trochę większych, ustalanie wspólnych celów treningowych, wspólnych celów co do rozwoju parkour i upowszechniania tej formy aktywności fizycznej, która moim zdaniem zasługuje na to, żeby być coraz bardziej upowszechniana z uwagi na to, że jest to forma treningu ogólnorozwojowego, ale także jedna z form treningu, która jest taka bardzo pierwotna ze względu na to, że tu już kiedyś wspominałem, że pierwsi ludzie pokonywali różne przeszkody, czy to w terenie leśnym, czy nie wiem, no przeskakiwali przez jakieś właśnie elementy, które można spotkać w lesie, czy gdziekolwiek indziej, więc parkour jest taką formą aktywności fizycznej, jedną z pierwszych, które się pojawiły tak naprawdę na świecie, tylko wcześniej nie było to nazywane parkour, a po prostu efektywne przemieszczanie się. Natomiast to towarzyszy już tak naprawdę człowiekowi od zarania dziejów.
1: Prosto do celu po najkrótszej drodze, tak?
4: Tak. Chodzi o to, żeby w jak najbardziej efektywny, bezpieczny, użyteczny sposób pokonać trasę i pokonać przeszkody, przemieścić się z punktu A do punktu B.
1: Czym różni się parkour od freerun?
4: O, to jest dobre pytanie. Parkour polega na tym, żeby efektywnie pokonywać przeszkody, natomiast freerun polega na tym, żeby efektownie pokonywać przeszkody. Dlatego podczas Mistrzostw Polski Parkour są kategorie, które są nastawione na parkour i większość tych kategorii jest nastawionych na parkour. Natomiast jest jedna kategoria style, czyli trzeba pokonać tor przeszkód w jak najbardziej spektakularny, widowiskowy sposób, łącząc elementy parkourowe z innymi aktywnościami, dyscyplinami sportu, takimi jak akrobatyka, gimnastyka, breakdance i tym podobne.
1: Po raz piąty rozmawiamy o mistrzostwach, no bo właśnie, Mistrzostwa Polski Parkour pod koniec maja tym razem. Dlaczego maj, a nie czerwiec jak zwykle?
4: Trochę jest to spowodowane tym, że na początku czerwca jest Boże Ciało, jest długi weekend. To jest termin, który mógłby nie odpowiadać wielu osobom. Natomiast później są bardzo ważne wydarzenia na świecie związane ze środowiskiem parkurowym. Nie chcieliśmy, żeby te wydarzenia ze sobą kolidowały, stąd też ten termin 30-31 maja. Zawody w Płocku odbywają się po raz piąty, natomiast po raz czwarty jest to nazwane Mistrzostwami Polski Parkour. Więc to już jest czwarta edycja, kolejna, mam nadzieję, że nie ostatnia i mam nadzieję, że Płock już pozostanie takim miejscem, gdzie te zawody się odbywają. Lokalizacja jest dobra ze względu na to, że Płock jest w centrum Polski, więc jest to dogodna lokalizacja dla zawodników z całej Polski tak naprawdę.
1: I ponownie Podolszyce?
4: Tak, ponownie Flow Park na osiedlu Podolszyce Północ. Infrastruktura jest odpowiednia. Murki zostały wypiaskowane w tamtym roku, więc jakby utylitarność tego miejsca jest coraz wyższa. Natomiast w tym roku jeszcze powstanie Tor Ninja, gdzie obok Toru Ninja powstanie Street Workout Park. A ze względu na to, że parkour jest taką aktywnością fizyczną, gdzie możemy wykorzystać bardzo dużo elementów architektury miejskiej, infrastruktury, to ten Street Workout Park posłuży nam w kolejnej edycji w następnym roku do tego, żeby jeszcze ciekawiej przeprowadzić te zawody. Dlaczego nie w tym roku? Dlatego, że Street Workout Park i Tor Ninja powstanie w połowie lipca, a zawody mamy pod koniec maja, więc jestem bardzo zadowolony z tego tytułu, że zawody w przyszłym roku, będziemy mogli w przyszłym roku też czymś nowym zaskoczyć. W tym roku oczywiście też postaramy się zaskoczyć nowymi elementami, nowymi trasami, przeszkodami, wyzwaniami, ale w następnym kolejnym roku będziemy mieć jeszcze dodatkową infrastrukturę co do tego.
1: Coraz popularniejsza ta impreza się staje. Wcześniej był to jeden dzień, później dwa dni. Czy myślicie o tym, żeby zwiększyć ilość tych dni?
4: To znaczy pozostaniemy chyba przy dwóch dniach, przy weekendzie, choć zawodników zgłaszających się jest coraz więcej. Tak naprawdę zapisy są otwarte, każdy może się zapisać. Natomiast my też zwracamy uwagę na taki komfort psychiczny, emocjonalny naszych podopiecznych, więc jak najbardziej każdy może wziąć udział, ale też dyskutujemy i prowadzimy dialog z rodzicami, aby dzieci, które się zapisują, no nie czuły się źle z tym, gdyby coś mogło pójść nie tak, więc ja na przykład niedługo mam nadzieję także z perspektywy psychologicznej, dlatego że w lipcu bronię pracy magisterskiej z zakresu psychologii, spoglądam na moich podopiecznych i patrzę na ich uwarunkowania emocjonalne, psychologiczne, czy są w stanie poradzić sobie z porażką, ale też oczywiście rozmawiam z rodzicami tak, aby dzieci startujące czuły się dobrze i też były w stanie sobie poradzić z tym, czy zajmą, nie wiem, miejsce pierwsze, czy dziesiąte, czy jeszcze jakieś inne. A to, o czym chciałem wspomnieć, że w pierwszej edycji w 2023 roku wzięło udział około 90 zawodników, kolejny już 120. Rok temu było to 170 osób, a dziś jest już zapisanych około 100 osób, a zapisy trwają do 17 maja, więc liczba chętnych, liczba zawodników stale wzrasta, liczba zainteresowanych, a widzimy także ten wzrostowy co do liczby uczestników zajęć w naszych klubach, czy to w Płocku, czy w Suwałkach, czy w jakimś innym mieście, gdzie odbywają się zajęcia parkurowe. Więc widzę, że taka świadomość społeczna co do korzyści płynących z treningów parkour coraz bardziej wzrasta, z uwagi na to, że parkour może stanowić bardzo dobrą podstawę pod inne sporty. I też są osoby, które grają w piłkę nożną, a zapisują się do mnie na zajęcia parkour ze względu na to, że rodzice widzą to, że poprawia się skoczność, dynamika, siła, wytrzymałość i inne aspekty. U osoby, która wiąże swoją przyszłość ze sportem albo po prostu chce sobie ćwiczyć dla rekreacji, dla zdrowia i to są główne motywacje, więc parkour przynosi bardzo dużo korzyści ogólnorozwojowych.
1: Mówisz tutaj o dzieciach. Dzieci wystąpią w sobotę podczas zawodów, a dorośli w niedzielę, prawda?
4: Tak, w sobotę startują dzieci w kategoriach 8-9 lat, 10-11, 12-13 i 14-15. Natomiast drugiego dnia w niedzielę startują dorośli i osoby powyżej 16 roku życia. Pierwszego dnia odbywają się konkurencje skill i speed. Speed polega na tym, żeby jak najszybciej pokonać trasę, tor przeszkód przygotowany przez nas oraz jest kategoria skill. Prawdopodobnie będą to trzy konkurencje, które będą wymagały przygotowania odpowiedniego technicznego i będą wymagały, nie wiem, na przykład odpowiedniej precyzji skoków, czy utrzymania równowagi, trzeba będzie przejść po równoważni. Jeśli chodzi o te konkurencje, no to one jeszcze nie są ogłoszone, będą kilka dni przed zawodami, ale uważam, że jak w klubach ma miejsce odpowiednie przygotowanie, to każda osoba trenująca, która weźmie udział w zawodach, poradzi sobie z tymi wyzwaniami skill.
1: I te dwie konkurencje są połączone, prawda? Tego tak, pierwszego dnia.
4: Tak. Dlatego, że sumujemy punkty zarówno z kategorii speed i skill. Natomiast drugiego dnia również będzie kategoria speed i skill dla osób dorosłych. Natomiast będzie jeszcze dodatkowa kategoria style, o której wcześniej wspomniałem i ona będzie bardziej freerunowa, czyli trzeba będzie pokonać tor przeszkód, ale w połączeniu z rozmaitymi obrotami, przewrotami, saltami i tym podobne.
1: Czyli najbardziej widowiskowa konkurencja.
4: Uważam, że będzie na co spoglądać, więc zapraszam drugiego dnia, pierwszego dnia też oczywiście zapraszam, bo jest to niesamowicie urokliwe spoglądać na dzieciaczki, jak startują sobie w poszczególnych konkurencjach. Atmosfera jest moim zdaniem bardzo rodzinna i osoby, które przyjeżdżają z różnych miast, zastanawiają się, czy osoby, które uczestniczą w organizacji, w pomocy przy organizacji, czy my się znamy od lat. Często jest tak, że pierwszy raz się widzimy, ale tworzymy taką atmosferę, że każdy może się poczuć swobodnie, poczuć się jak w klimacie rodzinnym. Na tym nam najbardziej zależy, aby integrować społeczność, aby nawiązywać przyjaźnie, relacje, wymieniać się doświadczeniami. No i doświadczenie drugiego człowieka to jest to, co w moim mniemaniu jest najcenniejsze w organizacji zawodów, w przeprowadzeniu zawodów, a myślę, że nie tylko i dla mnie, ale także dla innych uczestników, dla innych osób. osób, które wspomagają, które wspierają, które są na miejscu. Myślę, że to widzą i też tak to czują, że atmosfera i relacje, które tworzymy między sobą, są elementem najistotniejszym z zawodów.
1: Co warto podkreślić chyba, że w tym drugim dniu zawodów te wszystkie konkurencje będą oceniane oddzielnie.
4: Drugiego dnia tak. Zarówno speed będzie oceniany oddzielnie. Też zapisy w ten sposób wyglądają. Że zawodnicy dorośli zapisują się oddzielnie na kategorie speed, skill i style. Oczywiście można jednocześnie zapisać się na wszystkie kategorie, ale też można się zapisać osobno na poszczególne kategorie.
1: Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najlepsi zawodnicy mają szansę, prawda? Myślę, że to też warto podkreślić. Na co?
4: Na dobrą zabawę, sprawdzenie siebie, na to, by może pozyskać motywację do cięższych treningów.
1: Ale też jest to kwalifikacja do pewnej imprezy, prawda?
4: Najlepsi zawodnicy drugiego dnia zakwalifikują się do Mistrzostw Świata Parkurowych, które odbędą się w październiku tego roku w Brnie, więc no, stawka jest wysoka. Mam nadzieję, że mimo wszystko będzie miała miejsce zdrowa rywalizacja między zawodnikami, bo na tym nam zależy. I też tak trenując, tak jak my trenowaliśmy już tak naprawdę od początku, wtedy kiedy ja skończyłem 13 lat, to w naszym środowisku parkurowym było przekonanie i taka tendencja do zdrowej rywalizacji. To znaczy wzajemnie się motywujemy, nie życzymy sobie źle, ale to, że ktoś, nasz kolega robi krok naprzód, to nas motywuje do cięższego treningu, a nie do tego, żeby rywalizować na zasadzie jakiejś złośliwości czy innych trudnych emocji.
1: Ale te Mistrzostwa Świata będą mistrzostwami dla dorosłych, czyli 16+.
4: Tak, będą dotyczyć osób dorosłych, osób 16+, więc pierwszego dnia dzieci nie otrzymają takiej kwalifikacji, ale może to dobrze, dlatego że wszystko ma swoje miejsce i czas. Myślę, że dla dzieci, dla młodzieży do 13 roku życia według badań to sport powinien być formą zabawy i zdrowej rywalizacji. Mam nadzieję, że ta zdrowa rywalizacja towarzyszy także osobom dorosłym, ale wiadomo, zawodnicy profesjonalni też podchodzą trochę ciężej do treningów, ale do 13 roku życia według badań dzieci powinny się bawić przede wszystkim sportem, więc uważam, że ta granica 16 lat jest taką bezpieczną granicą, więc jest to dobra decyzja, że te Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Brnie, będą przeznaczone dla zawodników 16+.
1: Adrian, powróćmy do Płocka. Z czym w ubiegłych latach zawodnicy mieli najwięcej problemów? Z jakimi przeszkodami?
4: W tamtym roku chyba najwięcej trudności sprawiła równowaga. Mi się wydaje, że to jest związane trochę ze stresem. Ze względu na to, że podczas pokonywania elementów związanych z równowagą, no mięśnie muszą być stabilne. Natomiast kiedy pojawia się stres, jakieś drobne drżenia mięśni i tak dalej, to utrzymanie równowagi jest dosyć trudne, więc równowaga sprawiła najwięcej trudności. Można by było powiedzieć, że trudnością dla niektórych też był ten element emocjonalny, natomiast no, z naszej strony, ze strony trenerów i organizatorów staraliśmy się zapewnić jak najwięcej bezpieczeństwa emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa dla zawodników, więc ale wiadomo, to też wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji. My staramy się przygotować emocjonalnie, pod kątem psychologicznym jak najlepiej naszych zawodników, ale no, efekty nie zawsze są takie, jakbyśmy chcieli i są osoby, które przeżywają to, że coś poszło nie tak, niezgodnie z ich oczekiwaniami. No ale staramy się jakoś temu zapobiegać i pracować nad tym, żeby było jak najlepiej.
1: Mistrzostwa Polski Parkour to nie tylko zawody, to nie tylko rywalizacja, zwłaszcza drugiego dnia, ale również niezły piknik rodzinny pierwszego, prawda? I będzie w tym roku tak samo.
4: W tym roku postaramy się, żeby też tak było. Czekam jeszcze na odpowiedzi od sponsorów. Jeszcze nie otrzymaliśmy wszystkich informacji, ale bardzo byśmy chcieli, żeby to był taki dzień dla rodzin, żeby poza tym, co jest no, kluczowe, czyli zawodami parkour, także odbyły się warsztaty czy zawody rolkowe, ale to jeszcze czekam na potwierdzenie od konkretnych osób, od sponsorów. Będziemy się starali, żeby ten dzień był jak najbardziej rodzinny.
1: Myślę, że do Mistrzostw Polski jeszcze powrócimy na naszej antenie tuż przed samymi zawodami. Teraz wiemy, że jest około 100 zawodników już, ale pewnie będzie więcej. Tak jak powiedziałeś, nabory trwają do 17 maja.
4: Jest jeszcze trochę czasu. Ja jestem bardzo mocno zaskoczony, że już dziś jest około 100 zawodników, więc no, musimy przygotować się na to, że zawodników może być naprawdę wielu i musimy to wszystko organizacyjnie dobrze przygotować.
1: Piąte Mistrzostwa Polski Parkour 30 i 31 maja w Płocku, a dzisiaj moim gościem był wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Parkour i Freerun Adrian Fabrykiewicz. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn reporterów SK Płock.
2: SK Płock.
1: Piotr Maślanka z klubu LKS Puncher jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Piotrze.
5: Witam serdecznie, Darku. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: W weekend majowy odbywał się Puchar Europy w kickboxingu w Chorwacji. Ty reprezentowałeś wraz z Rafałem Dobiesem Płock, a jednocześnie Polskę. Dużo Polaków podczas tego pucharu. No i chyba bardzo dobre wyniki, prawda?
5: Tak. Trzeba przyznać, że naprawdę duża impreza. Mimo wszystko, że był to weekend majowy, więc sporo ludzi z reguły ma inne plany, bardziej takie, można powiedzieć, wypoczynkowe, ale część przyjechała zrobić pewną pracę sportowców. Nie było ich mało, bo 1790 zawodników z 31 państw tak naprawdę, więc ta grupa była dość spora. Polaków też było sporo, 22 kluby plus kadra z Polskiego Związku Kickboxingu, więc masa tych zawodników. Polacy spisali się świetnie, bo wśród tych zdobyczy 33 złote medale, 17 srebrnych i 38 brązowych robi wrażenie, myślę, tutaj w całej Europie i świadczy o sile polskiego kickboxingu.
1: No, trzecie miejsce w generalnej klasyfikacji, tak, to jest, dokładnie, myślę, że fantastyczny wynik.
5: No, 29 z tych 31 państw zapunktowało, więc na te 29 trzecie miejsce, no, myślę, że rewelacyjny wynik.
1: No a rewelacyjny wynik również Rafała, no musisz być dumny.
5: No tak, powiem szczerze, to był dość wysoki cel na te półrocze dla nas. Pierwszy jego złoty medal w kategorii seniorskiej w międzynarodowym turnieju, można powiedzieć, takim rangi mistrzowskiej. Więc ten Puchar Europy taki zawsze traktowałem jako naturalny kolejny szczebel po Mistrzostwach Polski. Mistrzem Polski już był, więc mówię, chcieliśmy na międzynarodowym turnieju osiągnąć właśnie złoty medal. No i tutaj się udało to spełnić, zrealizować.
1: Powiedz, było ciężko?
5: Tak, trzeba przyznać, że nie była to lekka przeprawa, bo raz, że mówię, generalnie Rafał też musi tam regulować kategorię wagową, bo troszeczkę zawsze tam zbija, więc to w pewnym sensie też utrudnia, osłabia troszeczkę zawodnika. Robi to, co prawda, mądrze, z głową, ma w tym dość dobre doświadczenie. Niemniej jednak mówię, oni są ważeni w ringowych formułach codziennie, więc ta waga po prostu nie da się napompować, nawodnić i przekraczać tej wagi ze względu na tą, jak to się mówi, uczciwość wobec przeciwników.
1: Powiedzmy, każdy Rafał, do 75 kg.
5: Tak, standardowo do tych 75 kg, więc jakiś wysiłek był. Zawodników kilku tam naprawdę dobrych było. Jeden nawet tam, który startował z nim w ubiegłym roku w Mistrzostwach Świata w Abu Dhabi z Austrii. No i Rafał rywalizował z nimi tak naprawdę za pierwszym razem, dostał wolny los, była nieparzysta liczba zawodników, był najwyżej w rankingu rozstawiony, można powiedzieć, na tym turnieju w tej kategorii wiekowej, w tej formule jako jedynka światowa, więc poczekaliśmy na walkę tutaj ćwierćfinałową, eliminacyjną, no i Rafał walczył ze zwycięzcą tej walki z zawodnikiem tutaj z Rumunii, dobry, wyszkolony zawodnik, zaczynający kiedyś swoją karierę jeszcze od boksu amatorskiego w kategoriach tam młodzików, kadetów, później w kickboxingu, w formułach ringowych walczył i w low kicku, i w K1, więc taki już, można powiedzieć, doświadczony zawodnik, mimo że młody, 18-letni, pierwszoroczny senior, ale jednak już po prostu wiedział, co robić z rękoma, co robić z nogami, żeby te walki dobrze toczyć. I tak wygrał walkę tą ćwierćfinałową z Austriakiem właśnie, o którym wspomniałem wcześniej. No, Rafał jednogłośnie z nim wygrał, w zasadzie można powiedzieć nawet przed czasem w drugiej rundzie po ciosach na wątrobę tam został liczony przez sędziego do 10 i niestety nie podjął walki, nie był zdolny do dalszej, więc przez KO tak naprawdę ta walka została rozstrzygnięta. No i został nam finał. W finale trafił zawodnika z Węgier, troszkę niższy zawodnik, taki typowo można powiedzieć ofensywny, cały czas napierający do przodu, mimo że tam wchodziły niektóre ciosy naprawdę dość mocne, czy rękoma, czy nogami, to nie zwyszało to zawodnika, on cały czas parł do przodu, próbował znaleźć jakiś tam sposób na Rafała. Na szczęście, mówię, nie udało mu się go znaleźć i jednogłośnie 3-0 wygrał Rafał i zwyciężył tak naprawdę w tym pucharze.
1: Złoty medal, ale również pas.
5: Tak, piękny pas. efektowny. Zawsze się taki marzył, bo w amatorstwie takie pasy tak naprawdę to są naprawdę rzadkością. W Polsce dwa razy mieliśmy okazję gdzieś tam widzieć je. W Kiklajcie chyba w Mistrzostwach Polski były raz, ale to Rafał jeszcze nie był na takim etapie, żeby zwyciężać z najlepszymi. Natomiast drugi raz w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w full kontakcie był o włos od tego, bo przegrał w finale jedną techniką, dosłownie jednym małym punkcikiem tak zwanym. No szkoda bardzo było tego pasa, więc teraz się udało do 3 razy sztuka międzynarodowy zdobyć, więc jest piękny, że tak powiem, na pamiątkę pas.
1: Powiedz, jak wyglądała organizacja tych zawodów? No prawie 1800 zawodników, to sporo.
5: Tak, tak, bardzo dużo. No powiem tak, organizator robi to od lat, ma duże doświadczenie w tym, co prawda zmienił miejsca, lokalizację, bo kiedyś to było w Karlowac organizowane, w tej chwili jest w Radarzyn, ale no tak naprawdę miejsce pewnie nie ma większego znaczenia, wiedzą jak to robić, robią to po prostu od lat, więc jest to ich jakaś tam powiedzmy kolejna edycja, więc są przygotowani na to, więc no w miarę sprawnie to wszystko się tam odbywało. Plansz było 9, ringów 3, więc tak naprawdę cała hala wypełniona szczelnie i sprawnie to wszystko realizowanie.
1: Rafał, teraz złoty medal na Pucharze Europy w kickboxingu. Powiedz mi, jakie w takim razie plany na ten rok jeszcze? Myślę, że to fantastyczny wynik, zwłaszcza, że klub obchodzi 20-lecie. Co jeszcze przygotowujecie na ten rok?
5: No,
1: gdzie wystartuje Rafał?
5: Powiem tak, no chcielibyśmy jeszcze na pewno zrobić jakiś jeden, może dwa turnieje międzynarodowe. Już troszeczkę rangi jeszcze wyższej, powiedzmy Pucharu Świata, więc są jakieś takie zamierzenia. Nie chcę na razie zdradzać, które i gdzie, powiedzmy, żeby nie dmuchać balonika, ale takie założenia są po prostu, żeby zbudować również też Rafałowi ranking, bo co 2 lata się kasują punkty sprzed 2 lat. 2 lata temu miał tam brązowy medal Pucharu Świata z Hungarian Cup z Węgier i brązowy medal Mistrzostw Europy z Aten, więc połowa punktów się skasuje. Trzeba te punkty jak gdyby uzupełnić w jakiś racjonalny sposób, żeby później móc skorzystać też z rozstawiania na Mistrzostwach Europy, które będą w listopadzie w tym roku w Macedonii planowane. No więc chcemy po prostu to zrobić. Przy okazji jest to dla niego doświadczenie i sprawdzian w międzynarodowych turniejach, więc takie plany są na te półrocze i następne, więc myślę, że się to uda zrealizować.
1: Piotrek, dlaczego ty nie wystąpiłeś?
5: Ja powiem szczerze tak, Puchar Europy miałem starty 2 razy, mam tam 2 medale złote tak naprawdę i 2 medale srebrne w 3 formułach, bo jeszcze startowałem w kategorii seniorów, więc tak naprawdę mam i w point fightingu, w light kontakcie i full kontakcie. Nie miałem jakiegoś takiego ciśnienia, presji, potrzeby tam sprawdzania się. Wolałem się skupić na Rafale, to mnie też sporo kosztowało, że tak powiem, zdrowia i emocjonalnie tutaj fizycznie, bo byłem tak naprawdę i kierowcą tutaj, nie, i kierownikiem ekipy, można powiedzieć, i trenerem, i sekundantem, i sparring partnerem takim, więc no jest to tam sporo wyrzeczenia, więc lepiej się skupić na jednym.
1: Ty brązowy medal na Mistrzostwach Świata w ubiegłym roku, to było takie dopełnienie twojej kariery właściwie. To był medal, który stał się dla ciebie no niezwykle ważny, bo tego jeszcze nie miałeś. Powiedz mi w takim razie, co w tym roku jeszcze zamierzasz zrobić i właśnie, czy ty masz zamiar wystartować, czy będziesz koncentrował się jednak na przygotowania, no zwłaszcza Rafała?
5: Na koniec maja są Mistrzostwa Polski w Bałtowie, z tego co pamiętam dobrze, a więc tu gdzieś w województwie świętokrzyskim. Tam dotychczas robione były Mistrzostwa Polski młodszych kategorii wiekowych, kadetów, tam młodzików. Nie byliśmy tam jeszcze akurat, bo akurat takich młodszych zawodników nie miałem. Natomiast w tym roku zrobili wszystkie kategorie wiekowe, a więc i młodzik, i kadet, i junior, i senior, i weteran, jeśli chodzi o kategorie właśnie tutaj i formułę point fighting. Więc no, planuję pojechać tam bronić tytułu ubiegłorocznego. Więc tutaj pojadę na pewno sam, bo chłopaki są albo zmęczeni po prostu startami, albo po prostu mają inne formuły jako priorytetowe i wolą. Ja natomiast mówię, no wciąż, jak to się mówi w tej formule techniczno-szybkościowej, się dobrze czuję, więc planuję tutaj sobie wystartować. Później, nie wiem, ma być w połowie czerwca zorganizowany w Polsce duży międzynarodowy turniej Polish Open. Kiedyś takie turnieje organizowaliśmy, z tym, że nie miały one jakiejś tam rangi pucharowej, natomiast Polska chcąc się pokazać na arenie światowej, chcę, żeby ten turniej w przyszłości, najbliższej nawet, otrzymał rangę przynajmniej Pucharu Europy, a nawet Pucharu Świata, bo trudno sobie wyobrazić tak wysoko notowane państwo w kickboxingu, żeby nie miało Pucharu Świata. Dotychczas był ten Hungarian Cup w Węgrzech robiony właśnie w połowie czerwca. On wypadł, więc tak naprawdę no, chcielibyśmy w te miejsce się wstrzelić. Wszystko będzie zależeć od tego, jak się zaprezentujemy w AKO. Chcemy jak największą liczbę wystawić zawodników z Polski, żeby to naprawdę fajnie przebiegło, więc będzie duża szansa wtedy otrzymać taką rangę. On ma już w tej chwili, w tym roku, mimo jeszcze tej rangi, że nie będzie miał punktować punktami do rankingu, więc to też przyciągiem myślę zawodników z całego świata do startów. Może tam wystawimy jakąś część zawodników. Na pewno Rafał wystartuje, bo nawet jest sugestia z trenera kadry narodowej, żeby tam po prostu wystartował, więc wystartuje. Ja z sobą to zobaczę, jak tam pójdzie po Mistrzostwach Polski, być może też się skuszę. Nie mam, jak to się mówi, z tej rangi akurat turnieju tutaj Polish Open jakiegoś tam, powiedzmy, trofeum, więc może się uda też wystartować i spróbować pozyskać takie trofeum. No, to na tym półroczu tak naprawdę byłoby tyle, nie? Natomiast w drugim półroczu, jak będzie w Macedonii, no myślę, że Rafał pojedzie, wystartuje jako zawodnik kadry narodowej. Głębokie takie mamy, że tak powiem, przekonania co do tego. Walczymy o to cały czas, żeby, jak to się mówi, trener kadry narodowej nie miał wątpliwości, kto jest jedynką w kategorii 7-5 w Polsce w tej formule walki wśród seniorów. Natomiast ja, no zobaczymy, jak będzie jakaś tam chęć, chociaż mówię, w Mistrzostwach Europy też starty miałem, medale też są tak naprawdę brązowe i w light kontakcie, i w point findingu, więc może niekoniecznie akurat ja się zdecyduję tym razem.
1: Piotrek, a ty planujesz zorganizować jakiś turniej w Płocku, bo ostatnimi laty no to też już wpisało się właściwie w kalendarz imprez tych, które odbywają się w Polsce.
5: No na razie daliśmy sobie na wstrzymanie z organizacją tych turniejów. To też sporo kosztowało, że tak powiem, zachodu zdrowia. Niekoniecznie do końca, jak to się mówi, wszyscy to potrafili docenić. Niekoniecznie wszyscy to tam, powiedzmy, rozumieli. Współpraca, powiedzmy, ze związkowymi jakimiś tam, powiedzmy, instytucjami też w jakiś sposób jest bardzo istotna. Więc jak nie zawsze to wszystko przebiega tak, jakby się oczekiwało, to czasami może lepiej dać sobie po prostu na luz i nie tracić zapału przy tym. Więc na razie, mówię, drugi rok rzędu nie planujemy nic zrobić. Robiliśmy to naprawdę przez kilka lat regularnie, można powiedzieć od 18 roku tak naprawdę zaczęliśmy i były to wyłącznie zawody centralne, a więc Puchary Polski, Mistrzostwa Polski, więc takie najwyższej rangi. Pokazaliśmy się, myślę, z jak najlepszej strony. Być może kiedyś do tego wrócimy, nie mówię, nie, więc na chwilę
1: obecną.
5: A tak
1: naprawdę wszystko zaczęło się w 2006 roku, tak jak już wspomniałem, 20 lat mija, będzie jakaś feta?
5: Gdzieś tam po głowie to chodzi. No na razie troszeczkę głowa jest tym wszystkim zajęta. Bardziej kiedyś w przeszłości myśleliśmy o 25-leciu, bo to jest taka ćwiartka, że tak powiem, bardziej. Ale być może jakoś skromnie coś tam po prostu jakieś, chociażby mówię tutaj, zrobimy sobie, żeby tam przypomnienie było tych 20 lat minionych.
1: No to przypomnijmy w takim razie, czym zajmuje się klub oprócz kickboxingu, bo najczęściej o nim zresztą mówimy, ale to nie tylko, prawda, bo taekwondo olimpijskie to też jest coś, co charakteryzuje ten klub i jest no, dość niezwykłe tutaj na tym terenie.
5: No tak, zgadza się. W taekwondo olimpijskim mamy praktycznie w Płocku jedyną sekcję, która funkcjonuje, która jest zarejestrowana w Polskim Związku Taekwondo Olimpijskiego i posiadamy tutaj zawodników licencjonowanych i trenerów z uprawnieniami, więc fajnie to też tam w jakiś sposób się rozwija swoją drogą. Generalnie w planach, jak klub zakładaliśmy w 2006 roku, były cztery sekcje. Miała być sekcja jeszcze bokserska i sekcja Muay Thai. Natomiast później po prostu przekonaliśmy się, że tam niekoniecznie do końca tam chcemy to robić, więc boksersko tak naprawdę to dodatkowo. Tam osoby czasami przychodziły, trenowały. Po pewnym czasie jednak podobało się bardziej kickboxing, bo patrząc, trenując, widząc to po prostu, że to jest jednak pewna ewolucja, pewien krok do przodu. Jednak te techniki łączone rąk, nóg są no takie kompletniejsze, efektowniejsze, więc lepiej się to podobno ogląda, więc generalnie tam nie udało się to, jak to się mówi, stworzyć jakoś tam grupy takiej zainteresowanej boksersko, żeby tą sekcję tam poprowadzić, więc tak naprawdę był to tylko taki dodatek. No natomiast Muay Thai, tam były takie zawiłości, jeszcze tam wtedy powstawanie związku, Polskiego Związku Sportowego, tam też te sankcje nieuregulowane, tego wszystkiego były, nie, więc to trochę raczkowało, tam niewielka liczba tych zawodników startowała, więc tak naprawdę tam daliśmy sobie spokój, po prostu mówię, nie, może kiedyś w przyszłości, a może nie, no zobaczymy tam, nie.
1: Powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się założyć ten klub w 2006 roku?
5: Ja tak naprawdę odszedłem z pierwszego swojego macierzystego klubu, w którym trenowałem przez wiele lat, bo od 92 roku tak naprawdę. A w klubie tam się zmieniły nieco wówczas priorytety. Bardziej zaczęto stawiać na organizację gal zawodowych, walk zawodowych i tak dalej. Mnie niekoniecznie to wciągało i niekoniecznie to było po mojej myśli. Ja, że tak powiem, na chleb zarabiałem w inny sposób. Niekoniecznie walcząc zawodowo za jakieś tam, powiedzmy, nieduże wówczas pieniądze. Szkoda po prostu mi trochę było zdrowia, narażania po prostu tej głowy. Jest to sport kontaktowy, owszem, i tak dalej, ale można to robić po prostu jakoś tam z głową mnie. I uznałem, że amatorstwo mnie bardziej interesuje i postanowiłem otworzyć swój klub po prostu i poprowadzić go według swoich jakichś tam, powiedzmy, zasad, gdzie priorytetami zawsze będą te walki tam, powiedzmy, amatorskie, gdzie będzie to klub dla młodzieży, dzieci, którzy będą chcieli się tam rozwijać, uczyć rekreacyjnie. Część tam, powiedzmy, zawsze się znajdzie taka, która będzie to robić wyczynowo. No i tak to tam, powiedzmy, funkcjonuje.
1: To jest klub elitarny, bo to stosunkowo niedużo zawodników, prawda?
5: Tak, tak. Zawsze stawialiśmy na, jak to się mówi, jakość, a nie ilość, więc ja nigdy nie zabiegałem o to. Do dzisiaj nie mamy tak naprawdę nawet tego rozpowszechnionego w formie jakichś tam, powiedzmy, Instagramów, jakichś tam, powiedzmy, innych social mediów, Facebooków i tak dalej, nawet fanpage'a. Ta informacja, która ma trafić o tym, co się dzieje w klubie, trafia do mediów, czy to właśnie radiowych, czy czasami telewizyjnych, regionalnych, czy powiedzmy papierowych, i te informacje są, ktoś jakby wpisał sobie po prostu, czy to nawet nazwę klubu, czy moje imię, nazwisko, i dopisał dyscyplinę kickboxing czy taekwondo, to wieczoru może zbraknąć na przeczytanie tych artykułów, więc jakiś tam ślad, informacja o tym jest. Natomiast no, nie zabiegamy, żeby mieć tych tłumów, łatwiej się skupić, lepiej się skupić można na mniejszej grupie osób i to jest z korzyścią dla nich, myślę, i dla klubu, i to właśnie potwierdza taką pewną elitarność, że nie dla każdego jest, powiedzmy, to i nie każdy po prostu tutaj się odnajdzie. Niektórzy wolą po prostu jakieś duże grupowe takie treningi i tak dalej. Bardziej im to odpowiada. U nas jest tak bardziej kameralnie.
1: Ilu zawodników teraz macie?
5: No myślę, że w tej chwili gdzieś tam jest około 20 zawodników. Nie?
1: No dobrze, w takim razie co? Czego życzyć na kolejne 20 lat?
5: Kolejnych sukcesów, mówię. I zapału, jak to się mówi.
1: W takim razie samych złotych medali, pasów najwyższych, wszystkiego dobrego. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Piotr Maślanka, prezes klubu LKS Panther Płock.
5: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: Moim gościem w studiu jest Radosław Łabarzewski, pomysłodawca festiwalu Brudok, druga edycja tego festiwalu. Radku, przypomnijmy, cóż to za festiwal, czego dotyczy?
6: Jest to głównie festiwal filmowy poświęcony filmom, które pokazują autorów, twórców, bohaterów Brud, tworzących poza główną mapą sztuki, gdzieś na marginesie, i często też jest to margines geograficzny, czyli gdzieś w małych miejscowościach, wioskach, gdzie nie docierają główne media, gdzie nie docierają główni kuratorzy wystaw i najczęściej znajdują je pasjonaci, którzy też podążają taką ścieżką nieoczywistą, lubią zbaczać też z tych głównych dróg i dzięki takim osobom, często są to etnografowie, ale też filmowcy, samoucy, pasjonaci czy kolekcjonerzy, którym nie zależy na zarabianiu pieniędzy, tylko na poszukiwaniu autentyczności i takich ciekawości świata. No i o takich ludziach opowiadamy, znaczy oni są bohaterami tych filmów, ale bohaterami też są ci, którzy te filmy robią.
1: W ubiegłym roku było 16 filmów, ale nie tylko filmy, bo była również i sztuka. Jak będzie w tym roku, jak zaplanowaliście ten festiwal, bo jak rozmawialiśmy w ubiegłym, to twierdziłeś, że on nie będzie dotyczył tylko jednak sztuki filmowej, ale będziecie się rozwijać w tym kierunku bardziej wszechstronnie, a więc będziecie pokazywać różne oblicza tej twórczości.
6: Ja powiedziałem, że to jest festiwal filmowy, ale tak naprawdę to jest festiwal relacji, tak mi się wydaje. Najważniejsze są spotkania, rozmowy, także te rozmowy będą po filmach. Będzie 14 filmów, także niewiele mniej niż w zeszłym roku, ale część jest takich, które nie wymagały tłumaczeń. Będzie spektakl, miały być dwa, ale nie udało się i może dobrze, bo byłoby tego za dużo. Będzie spektakl ze Szczecina, który przygotował Romek Zańko z Ewą Galicą. Romek Zańko to jest też taka osoba, która w historii polskiego Art Brut ma bardzo ważne miejsce. On założył fundację Pod Sukniami, prowadził przez wiele lat galerię w Szczecinie i cały czas jakby jest jest w kręgu osób, które się bardzo tą twórczością interesują. I ten spektakl powstał na podstawie tekstów osoby z zespołem Downa, która już nie żyje, Pawła Gęglawego. Romek opracował te teksty i stworzył z jednym z aktorów Teatru Kana Szczecińskiego wspaniały spektakl pod kierownictwem właśnie Ewy Galicy, która ten spektakl reżyseruje. Myślę, że to będzie ciekawa propozycja. To jest jedno.
1: Gdzie ten spektakl zobaczymy?
6: Postanowiliśmy, bo zależało nam, cały czas nam zależy na dostępności, więc chcieliśmy, żeby to był spektakl dostępny, więc on będzie w Mediatece z Książnicą Płocką. Współpracujemy od wielu lat i to jest wspaniała współpraca. Tam zarówno dyrektorka, jak i pracownicy są ludźmi, którzy wyciągają do nas rękę. Zresztą w Książnicy, czyli w Mediatece też zrobimy okrągły stół, o którym pewnie za chwilę porozmawiamy. No i będzie wycieczka. Ta wycieczka w zeszłym roku to był pomysł taki spontaniczny, że pojedziemy do Włocławka, pokażemy największą kolekcję prac Zagajewskiego na świecie. Zagajewski jest znany w Lozannie, bo tam jest jego wielki ołtarz, który niedawno właśnie odwiedziłem i on stoi cały czas w tym samym miejscu. I tak się spodobało, że uczestnicy poprzedniej edycji zaproponowali, żeby też w tym roku to zrobić. To także jedziemy. I muzeum we Włocławku też jest otwarte, też nas zaprasza, więc będzie podstawiony autobus. Miejsc jest niewiele, bo wzięliśmy największy autobus, jaki mogliśmy wziąć, ale samych gości jest chyba 20 osób, więc będzie można się zapisywać na festiwalu. Wycieczka jest bezpłatna. Jedziemy i wracamy do Płocka.
1: Będą też dwie wystawy podobno.
6: Tak. Jedna już jest, o której już tutaj mówiliśmy na antenie. To będzie zamknięcie tej wystawy i otwarcie festiwalu. Chcieliśmy, żeby to było takie symboliczne dokonanie.
1: Przypomnijmy, to wystawa, która jest w Muzeum Mazowieckim w Spichlerzu.
6: Spichlerzu 13 niepokornych. Wystawa z kolekcji Andrzeja Kwasiborskiego. Taki przekrój też twórców Art Brut z Polski. Jest tam też Zagajewski, jest tam też Żarski, który też jest w kolekcji w Lozannie i jeszcze kilkanaście osób mniej lub bardziej znanych, a chcielibyśmy, żeby byli znani. Ta wystawa jest bardzo fajnie zaaranżowana właśnie na taki styl, który widzieliśmy we

0: Tamnic-Gorski, który odszedł w zeszłym roku. Był przyjacielem wielu podczan i mnie osobiście bardzo, bardzo go brakuje, bardzo brakuje z nim rozmów i z Beatą stwierdziliśmy, że zrobimy wystawę przyjaciół. Wszystkie pamiątki, które, bo on za każdym razem jak przyjeżdżał, przywoził nam nie tylko swoje rysunki, ale dopytywał, co kto lubi. Ja zawsze dostawałem płyty z muzyką francuską, fado. Eliza dostawała zapachy lawendy, bo powiedziała, że uwielbia lawendę.
1: To niezwykły człowiek.
0: Tak, tak.
1: Niezwykły człowiek.
0: Sam o sobie mówił, że jest honorowym prezydentem miasta Płocka i też takim jego ambasadorem. Sporo ludzi też tutaj przywiózł ze świata Art Brut do Płocka i nie tylko do Płocka, bo był i w Poznaniu, i w Łodzi, i w Warszawie, i pisał list do pani minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że jak to jest, że nie ma w Polsce Muzeum Art Brut, skoro tyle wspaniałych twórców tutaj jest.
1: Radek, a ten okrągły stół, na czym będzie polegał, o co chodzi w nim?
0: To jest propozycja, tak jak mówiłem, od początku zależało mi na szerokiej współpracy. Współpracujemy z liceum, współpracujemy z OMUNCEM. Bardzo chcieliśmy współpracować z Muzeum Art Brut w Lozannie. I ta współpraca jest naszym sojusznikiem, partnerem jest właśnie Muzeum w Lozannie. W Lozannie też działa Fundacja Ginarda. Ona też współtworzy tą wystawę jubileuszową, która teraz się odbywa, a na czele tej fundacji stoi Katia Furter, która jest partnerką Michela Tewoza, pierwszego dyrektora tego muzeum. I udało mi się z nią nawiązać kontakt. Kupiłem ostatnią książkę Tewoza, która się nazywa L'Art Brut Ressource, czyli Art Brut i jej nowe źródła. I powiem tak, że ta książka mnie zszokowała, bo to jakby Dubuffet wywraca wszystko to, o czym myślałem na temat Art Brut przez ostatnie kilka lat. Ostatni rozdział jest tak naprawdę wywiadem z Anne-Françoise Rouge, która prowadzi takie atelier w Belgii, w Jelzalm. To się nazywa La S Grand Atelier i to jest tak naprawdę takie centrum sztuki, które powoli zaczyna też się zmieniać w muzeum, gdzie Anne-Françoise jako też edukatorka po Akademii Sztuk Pięknych zmieniła podejście do, u nas to się nazywają warsztaty terapii zajęciowej, a ona wymyśliła coś takiego jak warsztaty partycypacyjne. Polega to na tym, że zaprasza artystów współczesnych, studentów sztuk wszelakich, żeby współpracowali z osobami, które działają w tym jej atelier. No i to polega na tym, że oni nie są mentorami, tylko są towarzyszami, chyba tak to towarzyszą w procesie twórczym. Chciałem znaleźć takie osoby w Polsce i okazuje się, że są. Jest na przykład Darek Zdrojewski ze Skierniewic, którym jestem zachwycony. Alicja Dabergut z Łodzi, jeszcze kilka innych osób. I okrągły stół polega na tym, że oni wszyscy się spotkają. Katia Furter przyjedzie, Anne-Françoise przyjedzie, Alicja przyjedzie, Darek przyjedzie i będziemy rozmawiać, wymieniać się, a zaczniemy od filmu, który jest opowieścią właśnie o La S Grand Atelier. Bardzo ciekawy dokument, 50-minutowy, który opowiada, jak oni dochodzili do tych procesów i że to jest dla mnie to też jest kwintesencja sztuki w ogóle, że się eksperymentuje, że jakby nie wiesz, co jest na końcu procesu, ale próbujesz, tak? Coś się nie uda, trudno. Znaczy, to jest jakby element życia człowieka, twórczości, że się potykamy, mylimy się, ale idziemy do przodu.
1: Radku, mamy już niewiele czasu, ale chciałbym, żebyś opowiedział chociaż troszeczkę o tych filmach, dobrze?
0: Będzie bardzo dużo premier. Dwie najważniejsze premiery. Pierwsza to jest, polski tytuł jest Kustosz, Art Brut i Rabusie Filipa Lespinasa, który do nas przyjedzie. Bardzo nam zależało, żeby w końcu się pojawił, bo to jest człowiek, który zrobił 40 filmów o Art Brut, współpracuje z Lozanną, a ten film jest poświęcony głównie Michelowi Tewozowi. Michel Tewoz ma już 90 lat, był pierwszym dyrektorem Muzeum Art Brut i opowiada o swojej drodze, jak powstało to muzeum, ale dzięki temu też poznajemy André Robillarda, jednego z takich kluczowych twórców Art Brut, Annę Zemankową, więc to jest jego opowieść o filozofii życia, ale też filozofii w podejściu do sztuki, która jest bardzo bliska

0: Bifetowi, no bo jakby nie bez powodu wybrał go na tego pierwszego dyrektora. Drugi film, którego bohater jest na plakacie naszego filmu, czyli to jest...
1: Festiwalu.
0: Naszego festiwalu, czyli to jest Un architect, to jest Jean-Luc Jouannet i to jest taka postać nietuzinkowa, ponieważ to nie jest przykład takiego herosa art brut, ponieważ ten człowiek był na studiach dotyczących architektury, ale z nich zrezygnował, brał udział w tych ruchach w 68 roku i ma właśnie takie anarchistyczne podejście do architektury, ale do rzeźby i w ogóle do twórczości. Jego życie też jest życiem anarchisty gdzieś na uboczu. Piękny film w ogóle, jeśli chodzi o obraz filmowy. Uważam, że Danilo Proietti jest arcymistrzem, jeśli chodzi o otworzenie opowieści filmowych, też pod względem artystycznym. I jeszcze o jednym filmie chciałbym bardzo powiedzieć. To jest film, o który walczyłem od kilku lat. Odkąd się dowiedziałem, że on gdzieś istnieje w archiwach Telewizji Polskiej. Był na taśmie, udało nam się ten film scyfryzować i to jest film Ogród Drewnianych Figur Stanisława Trzaski z 1981 roku. Film, który wydaje mi się, że był pokazywany w telewizji tylko raz. I teraz po 45 latach chcemy go pokazać, a jego bohaterem jest Jan Bernasiewicz, niezwykła postać, twórca z Jaworzni, którego rzeźby przetrwały, ale nie przetrwał jego ogród, więc będziemy mogli w filmie zobaczyć jego ogród, a o samym Bernasiewiczu, to jest jakby kolejna część tego festiwalu, opowie nam etnograf dr Krzysztof Karbownik, który jest kierownikiem działu badań w Parku Etnograficznym w Tokarni i to jest jakby ten dodatkowy element, na którym mi zależało, czyli żeby pojawiły się opowieści, dokumenty i żeby pojawili się etnografowie, bo moim celem też jest, żeby ten festiwal natchnął też etnografów, natchnął ludzi związanych z nauką, żeby poszukiwali takich miejsc, bo one są w Polsce i żeby starali się je zachować, a przykład Tokarni jest takim, że te rzeźby się udało zachować dzięki determinacji pracowników naukowych tego muzeum.
1: Radek, między 8 a 10 maja ten festiwal. Mhm. W ubiegłym roku projekcje filmów odbywały się w kinie Przedwiośnie. W tym roku jak to będzie?
0: Bez zmian. Zależy nam, żeby to był festiwal filmowy, a chcemy, żeby publiczność była jak najliczniejsza, więc w kinie za rogiem się nie pomieścimy. Goście się nie pomieszczą. Więc korzystamy tutaj z uprzejmości kina Przedwiośnie i sobota i niedziela to są projekcje w kinie Przedwiośnie. Wszystkie są bezpłatne. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
1: Gdzie szczegółowy program znaleźć?
0: Szczegółowy program jest na stronie pokis.pl i na blogu, który ja prowadzę, czyli znalezienie.pl. Będą też ulotki w kinie, także będzie można...
1: Pokis jest głównym organizatorem tego festiwalu, natomiast pomysłodawcą i całym mózgiem owego festiwalu jest Radek Łabarzewski, który dzisiaj był moim gościem. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: SK Płock News. Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
1: Moim gościem dzisiaj w Radiu SK jest Jacek Ostrowski, płocki pisarz między innymi powieści kryminalnych. Witam Cię, Jacku.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Pisarz powieści kryminalnych i z tego jesteś znany. A co było wcześniej? Kim byłeś, kiedy nie byłeś pisarzem?
3: Może łatwiej by powiedzieć, kim nie byłem.
1: No to w takim razie wymienię.
3: Mnóstwo rzeczy. Byłem i pocztowcem, byłem przedstawicielem handlowym. W Niemczech pracowałem na budowach, pracowałem w Niemczech w knajpach. Jestem informatykiem zawodu, więc pracowałem jako informatyk, miałem własną firmę. Plus tego pracowałem później w państwowej firmie. No, mnóstwo rzeczy naprawdę wykonywałem i to jest ten skarb, który mam i który mi ułatwia teraz pisanie, bo poznałem przez ten okres czasu poznałem mnóstwo ciekawych ludzi. Może inaczej powiem, ciekawych i bardziej ciekawych i mniej ciekawych. I dzięki temu łatwiej mi jest kreować różne postacie w książkach, ponieważ wiadomo, zawsze się wzruje jak po części chociaż na kimś z życia, na kimś prawdziwym.
1: Kiedy pojawił się pomysł na to, aby zostać pisarzem? Kiedy pojawiła się w twojej głowie pierwsza książka?
3: Pierwsza książka to początek lat 80. Napisałem Planetę Modliszek. Książkę, która do tej pory nie została wydana i nie będzie wydana, ponieważ to były moje początki. Więc książka, nie ukrywałem, pomysł był na tamte czasy, uważam, że rewolucyjny, ale technicznie to było złe.
1: Jacek, w tej chwili jesteś znanym pisarzem w całej Polsce. Powiedz mi, która z tych książek, które później w takim razie powstały i została wydana, była taką przełomową, gdzie rzeczywiście no, czytelnicy w całym kraju zaczęli doceniać cię?
3: Przełomową książką była na pewno ostatnia wizyta, książka na temat porwania doktor Kamińskiej, prawda? To najsłynniejsze porwanie w czasach PRL-u. Ta książka to było, wtedy dostałem nominacji, kilka nominacji, lubimy czytać, jeszcze jakimś złoty pocisk, bodajże coś. I to była taka książka, która była przełomem. Po niej już nastąpiła seria Zuzu Lewandowską i inne książki.
1: Seria z Zuzą Lewandowską to strzał w dziesiątkę. Wiedziałeś, że tak będzie od samego początku?
3: Nie. Znaczy to ja... To było tak. Też ciekawa, to jest ciekawa historia, ponieważ pierwsza wersja paragrafu 148 powstała w roku 2014, o ile dobrze pamiętam. To, że bardzo, bardzo dawno temu i tej książki nie chciał mi nikt wydać. To jest właśnie śmieszne, że tej książki żadne wydawnictwo w Polsce nie chciało wydać, mimo że wysyłam do, chyba do wszystkich wydawnictw.
1: Ale o ile pamiętam, ta książka miała zupełnie inny tytuł.
3: Miała tak, tytuł Buźka. Mhm. Dokładnie. Taki był tytuł Buźka, Zuza Lewandowska nie była Zuzą Lewandowską. O ile pamiętam, nazywała się Gajewska, ale Mariański był jako Mariański. No, troszeczkę była inna wersja. Po ostatniej wizycie, wtedy jakby została wydana ostatnia wizyta, spotkałam Rafała Bielskiego, szefa wydawnictwa Skarpa Warszawska. No, on był, jest wielkim wielbicielem ostatniej wizyty. Uważa, że to jest świetna książka. Cieszę się, że tak uważa, bo i wielu czytelników tak uważa. No i mnie namówił, żebym wydał coś innego. No i leżała ta nieszczęsna Buźka w szufladzie. Córka już powiedziała mi wtedy, ojciec, nie ma szansy, żebyś tę książkę wydał, to już w ogóle ją odpuść. A ja mówię, ja ci udowodnię, że jeszcze ta książka zaistnieje. Nie ukrywam, że dokonałem pewnych przeróbek, a też muszę powiedzieć, że przeróbki w książkach to są najtrudniejsze rzeczy, wbrew pozorom. No i powstał paragraf 148 i to był sukces.
1: Jacek, piszesz nie tylko powieści kryminalne, chociaż z nich jesteś głównie znany. Powiedz, dlaczego akurat kryminał, dlaczego nie inne powieści doprowadziły cię do takiego sukcesu?
3: Wydaje mi się, że pisałem różne książki i wydaje mi się, że wydając kryminał, po prostu trafiłem akurat w odpowiedni moment, kiedy była ten moment, że było zafascynowanie czytelników kryminałami i przez to zostałem dojrzany, bo inaczej to podejrzewam, że też by było tak, jak było, czyli bym stał w miejscu, że tak powiem. Podejrzewam, że bym pisał jakieś książki, bo bym pisał, ale na pewno tego by pisał dużo mniej tych książek i pewnie jednak większość z nich by była do szuflady.
1: Czy twoje doświadczenia życiowe mają jakiś wpływ na to, co piszesz i jak piszesz?
3: Znaczy, na pewno pomagają mi w kreowaniu postaci. Jeśli chodzi o książki, nie. Znaczy, ja zawsze miałem, wszyscy mówili, że mam bardzo bujną wyobraźnię. I na pewno bym wolał pisać książki może troszeczkę inne, bardziej z powieść gotycka. Zresztą zaczynam od powieści, można powieść gotyckiej prawie że. I to mi odpowiada, czyli trochę duchów, trochę takich upierności, straszydeł. Ale jednak... Takie książki, to już bym powiedział, to już jest pisanie tylko i wyłącznie dla przyjemności, ale na pewno takie książki by się nie sprzedawały bardzo, bo nie ma czytelnicy, nie gustują w tego typu literaturze, więc powiedziałem na pisanie, no niestety, ale to są prawa rynku. Nie, książki się nie sprzedają, książek nie wydajemy.
1: Powiedz, jaki jesteś na co dzień prywatnie? Jakim jesteś człowiekiem?
3: Kiedyś to byłem bardzo nerwowym człowiekiem, cholerykiem. W tej chwili jestem bardzo spokojny ogólnie. Jakoś tak się uspokoiłem. Może z wiekiem też i trochę dystansu do samego siebie sporo nabrałem.
1: Masz dużo humoru również, bo ten humor jednak towarzyszy Zuzie Lewandowskiej w tych książkach.
3: Znaczy, wydaje mi się, że mam, bo to takie moje doświadczenie, bym powiedział, z małżeństwa. Jeżeli siedzimy z żoną i rozmawiamy, i żona co jakiś czas wybucha gromkim śmiechem, znając mnie w sumie w tej chwili, proszę państwa, żeby mnie skończył 50 lat, bo się poznaliśmy tak 50 lat temu, dokładnie w maju, to powiem, to znaczy, że jednak mam poczucie humoru jakiejś, że potrafię żonę zaskoczyć jakąś wypowiedzią, więc to jest dobrze, ale ogólnie jestem wyluzowany, jeżeli nie mam nic na głowie, prawda? No, w tej chwili jako tak się składa, że Ostatnio mam bardzo dużo na głowie i jestem przemęczony.
1: Dlaczego czasy PRL-u pojawiły się w twoich powieściach i to stało się twoją wizytówką?
3: To przypadek, proszę mi wierzyć. To jest, no tak jak mi się wydaje, u wielu ludzi życie mnie raz kieruje. Przypadek. Nie ukrywam, że lata 70. świetnie znamy. Lata 70., 80., bo w tych czasach byłem młody i piękny, więc łatwiej mi jest pisać w tych czasach, ale ja też się świetnie czuję w dzisiejszych czasach, czego dowodem jest seria, nowa seria z Agatą Johnson.
1: Świetnie się czujesz w różnych czasach, świetnie się czujesz również w różnych krajach. No właśnie, dlaczego mieszkasz i w Polsce, i trochę w Hiszpanii? Dlaczego ta Hiszpania u ciebie?
3: Też jest pewien przypadek, ale powiem, że ja się czuję wszędzie dobrze. Może to jest związane z tym, że no nie jestem, jak to się mówi, czystej krwi Polakiem, ponieważ mam pochodzenie wielonarodowe. Mój dziadek z jednej strony na przykład był Litwinem, nie znał w ogóle języka polskiego, więc babka jak z innej strony już pochodziła z Macedonii i mnóstwo różnych innych, bym powiedział, linii dochodziło. Także może to jest związane z tym, że ja dlatego tak jestem, powiem, nie podchodzę do, tak jak większość Polaków do naszych problemów i uważam, że w każdym narodzie są ludzie wspaniali i ludzie do dupy, powiem brzydko. I po prostu się tylko różnimy językiem i ewentualnie jakimiś zwyczajami, które tam są zakorzenione w narodzie. Proszę Państwa, no mówię Hiszpania. No Hiszpania jest krajem też bardzo, no też nie jest wcale tam wesoło żyć. Przypomnijmy choćby, że jeszcze niedawno była, prawda, wielka wojna domowa w Hiszpanii, gdzie zginęło ileś milionów ludzi, czyli Hiszpanie zabijali Hiszpanów, więc w każdym kraju się różne rzeczy dzieją, brzydkie i dobre. Ja po prostu kocham
1: Hiszpania?
3: Ten klimat, ja
1: no
3: kocham
1: właśnie
3: ten klimat, kocham kuchnię hiszpańską, no i, ale pewnie bym się też dobrze czuł we Włoszech, ale w krajach ciepłych, ja lubię ciepło. Lubię
1: Czyli
3: ciepło.
1: Hiszpania to generalnie przypadek?
3: Przypadek, to jest przypadek, a ja się w każdym kraju, byle ten tylko był ten słupek rtęci wysoko.
1: Czyli generalnie obywatel świata, można by cię nazwać.
3: Ja mógłbym się wszędzie, bym się dobrze czuł. Jeżeli tylko oczywiście spotkam wokół siebie wiele fajnych ludzi lub żadnych ludzi, bo też lubię ciszę i spokój, nie jestem jakimś człowiekiem wyjątkowo towarzyskim, choć lubię towarzystwo, ale nie lubię na pewno dużych, masowych imprez, nie lubię tłumu, nie lubię, bo to nie potrzebuję trochę spokoju. Zresztą może to jest związane z tym, że dużo piszę i muszę się też nastroić, muszę nieraz myśleć o swoich książkach i to mi rozprasza, przeszkadza.
1: Pisarstwo to jakieś, no jakieś twoje hobby, powiedzmy. Czy masz jakieś inne?
3: Ja mam mnóstwo hobby. Chociaż się mówi, że jak hobby przynosi pieniądze, to jest hobby, cholera, wie. Sam nie wiem, czy to jest
1: hobby. To już niekoniecznie.
3: Hobby, to już niekoniecznie. Mam mnóstwo i kiedyś malowałem, brałem się za malowanie, uwielbiam robić w domu remonty. Kiedyś, jeszcze wiele lat temu, lubiłem samochód swój remontować, jakiegoś takiego starego Volkswagena Garbusa, no to uwielbiałem, wyjmowałem silnik, cuda nie widać, z nim robiłem. Ja się potrafię odnaleźć w wielu, wielu dziedzinach.
1: I te samochody też lubisz bardzo, bo chyba zbierałeś kiedyś samochodziki, prawda?
3: Ja mnóstwo samochodów w życiu miałem, później kupowałem takie modele i mam tych modeli dużo, ale w pewnym momencie powiedziałem, Boże, tyle już samochodów miałem, że już nie ma sensu tych modeli zbierać, bo przez te moje lata się przewinęło mnóstwo samochodów. Także teraz mam do tyłu, jestem chyba z 6 samochodów.
1: A jaką rolę odgrywają zwierzęta w twoim życiu?
3: Miałem mnóstwo psów. Właściwie prawie przez całe życie miałem psy. Miałem chomiki, miałem świnki morskie. Na przykład widziałem to, co dzieciaki przychodzą, papuszki też miałem, kanarka chyba nie miałem, ile dobrze pamiętam. Moja córce chyba kiedyś kupiliśmy kanarkę, ale już też nie pamiętam, to się wszystko tak rozmywa. Też zwierzęta lubię, koty też lubię, nie mówię, bo lubię wszystkie zwierzęta, prawie wszystkie zwierzęta. Ale, bo na przykład nie lubię pająków, w Hiszpanii są tarantule, nawet tam do basenu kiedyś wpadła, robiłem zdjęcie w internecie, umieszczałem jako ciekawostkę, chociaż nie są tak groźne jak te w innych krajach. Także kotów nie akceptuję, bo koty niszczą meble, a ja mam dużo skórzanych mebli, bo lubię.
1: Ale uwielbiasz psy.
3: Lubię psy.
1: No właśnie, ta menażeria również pojawia się w książkach z Zuzą Lewandowską. To przypadek?
3: Nie sądzę, bo ja zawsze mówię, że w każdym głównym bohaterze książki jest coś z autora. zawsze jesteś z autora. Jeżeli nie ma nic z autora, to on, ja zawsze mówię, to on jest sztuczny i nieprawdziwy, ta postać. Także w Zuzi Lewandowskiej też jest coś, więc chociaż dałem jej to, że ona lubi zwierzęta.
1: Ile stron dziennie piszesz swoich książek?
3: To trudno powiedzieć tak dokładnie, bo nieraz jest tak, że usiądę przed komputerem, jedna godzina, druga godzina, trzecia godzina, sprawdzam Facebooka, Instagrama, patrzę wiadomości, przeczytam, co się na świecie dzieje, tyk, tyk, tyk i przelecą. Dlaczego? Dlatego, że nie mam pomysłu. Nie zawsze jest pomysł, ale jak już jest pomysł, to wtedy idzie to piorunek, proszę mi wierzyć.
1: Jacek, teraz piszesz na komputerze. Czy pisałeś wcześniej na takiej maszynie do pisania?
3: No, to jest dobre pytanie. Tak, ja wiem, ja znam smak pisania na maszynie do pisania. Pierwszą książkę właśnie Planeta Modliszek napisałem na maszynie do pisania. To był horror. Na komputerze to jest w ogóle, to jest bajka pisanie, to jest przenoszenie, kasowanie. To jest w ogóle inny świat dla pisarza. To jest w ogóle uśmiech, nie wiem, jak je to nazwać, bo to jest po prostu, się, to się nie porówna. Tych dwóch technik przenoszenia, prawda, na papier swoich myśli, słów. Nie da się tego porównać.
1: Dlatego, że jest łatwiej, dlatego przeniosłeś się na komputer?
3: Przede wszystkim jest dużo łatwiej. Mało tego, już nie będę mówił o tym, że maszyna do pisania jest cholernie upierdliwa. Plus tego stawy wysiadają, bo jednak trzeba wcisnąć. To jest jednak klawiatura, a przyciski w maszynie do pisania to jest w ogóle też inny świat. Mnóstwo rzeczy za tym przejęliśmy. Nie mówiąc o tym, że trzeba przewijać, papier wkładać, kalkę podkładać. Ale choćby same, mówię, zmiany w tekście, nieraz przerzucam, nieraz jedno, dwa zdania przekreślę, wpiszę coś innego, zmieniam, no to jest w ogóle nie, to jest w ogóle...
1: Maszyna do pisania pełniła bardzo ważny rekwizyt w ostatniej wizycie. Czy właśnie wtedy to było takie ważne, aby pisać na maszynie tej takiej zwykłej?
3: Znaczy wtedy... Akurat już mówiąc o rekwizycie, bo to w ostatniej wizycie było, uh-huh. prawda? No to ta maszyna przyczyniła się do złapania Bilaja. Uh-huh. Tak?
1: Czy wtedy właśnie też pisałeś tę książkę na maszynie do pisania, czy nie?
3: Nie, ale kupiłem taką samą maszynę, żeby się tak trochę poczuć. Trochę tam kilka słów napisałem, żeby się tak poczuć jak ten Bielaj. Też kupiłem, bo to była maszyna Mercedes, prawda? No, ale właśnie mówię, też maszyna ma tą wadę, że każdą maszynę można później rozpoznać. Że było napisane, z drukarką już jest inaczej, ale jest ciężej, ale maszyna, prawda, zostawia, jest indywidualną, ma czcionkę, każda czcionka w maszynie jest indywidualna i można, fachowiec rozpozna, co było pisane na jakiej maszynie.
1: Jak rodzą się pomysły w twojej głowie na kolejne książki?
3: To jest różnie. W tej chwili mam, życie też daje dużo pomysłów, prawda, nie robię nigdy notatek.
1: Powiedz, czy jest taka książka, którą chciałbyś napisać, a nie miałeś ku temu możliwości do tej pory?
3: Czy jest książka? Oczywiście, że jest. Jest taka książka...
1: O jakiej tematyce?
3: Historyczna. Historyczna. Zawsze kochałem historię, choć zawsze uważam, że to jest najbardziej zakłamana nauka i nikt mnie nie przekona, że to tak nie jest. Ale chciałbym sobie książkę historyczną, starożytność. Kocham starożytność, już była brutalna bardzo, ale coś w tej starożytności było, co mnie uwiodło, bym powiedział.
1: W takim razie życzę ci, abyś napisał tę książkę historyczną. Ja ci bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a moim gościem był Jacek Ostrowski, płocki pisarz, między innymi powieści kryminalnych.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: SK Płock.
1: Moim gościem w magazynie Radia SK jest dzisiaj Piotr Dąbrowski z Fundacji Nabiską. Witam cię, Piotrze.
4: Witaj, dzień dobry.
1: Co jakiś czas w magazynie przedstawiamy wam postacie, które związane były z Płockiem. Dzisiaj będą to kobiety pochodzenia żydowskiego. Piotrek, powiedz, w jakim okresie żyły te osoby, o których chciałbyś dzisiaj opowiedzieć?
4: W różnym okresie. Tutaj akurat te postacie, o których mówimy, to jeszcze i zarówno XIX wiek, jak i XX wiek. Wiadomo, jeszcze zanim zawierucha wojenna i zagłada przyniosła też właśnie koniec tak naprawdę polskiej społeczności żydowskiej. Także mamy tutaj postacie z różnych czasów, ale mam nadzieję, że ciekawe.
1: Historię jakich kobiet nam przybliżysz?
4: Przede wszystkim na początek Irenę Temerson. Tak, nazwisko bardzo znane. Znane. I rzeczywiście to jest dobry trop, ponieważ Irena była siostrą Stefana.
1: Kogo jeszcze?
4: Bronisławę Goldę, działaczkę społeczną, która już też w kilku naszych inicjatywach się pojawiała. Pisaliśmy o tych działaniach wcześniej.
1: I trzecia postać?
4: Trzecia postać to Puła Rakowska, działaczka syjonistyczna, poniekąd związana też z Płockiem, bo nie tylko z Płockiem. Działaczka syjonistyczna, ale też właśnie feministka, emancypantka. Myślę, że też na własnej takiej prywatnej kanwie walczyła o samostanowienie i robienie w życiu tego, co uważała za ważne i słuszne.
1: Piotrek, ale na początek może powiedzmy, że Żydzi byli związani z naszym miastem od wieków i oni kształtowali tutaj również świat i kultury, i nie tylko, prawda? To warto podkreślić od samego początku.
4: Tak, my to zawsze też podkreślamy wspólnie z Gabrielą właśnie w naszej pracy, że rzeczywiście ta społeczność żydowska wniosła ogromny wkład w rozwój Płocka na przestrzeni wieków, bo to były wieki, szczególnie w tych ostatnich latach, dekadach XIX i XX wieku. I dużo z tego wkładu pozostało do dziś, ponieważ raz, że mnóstwo budynków, które ta społeczność żydowska wznosiła, remontowała, spora część budynków, które w początkach XIX wieku, chociażby w obrębie dawnej dzielnicy żydowskiej, czyli tej najbardziej chyba kojarzonej w Płocku, tego najbardziej kojarzonego obszaru właśnie ze społecznością żydowską, dzisiejszej ulicy Kwiatka, Jerozolimskiej, Synagogalnej, fragment Bielskiej, chociażby w obrębie tej dzielnicy na samym początku XIX wieku też Żydzi remontowali te budynki, które wcześniej były w sporej części drewniane.
1: W takim razie przybliżmy te postacie, o których mówiłeś. Zacznijmy od Ireny Temerson.
4: Tak, Irena Temerson oczywiście pochodziła właśnie z tej rodziny Temersonów. Jej ojciec Mieczysław był lekarzem, literatem i publicystą. Mieczysław to też taka postać, ojciec Stefana i też postać, którą często gdzieś staramy się w naszych publikacjach przypominać, ponieważ postać arcyciekawa. Natomiast Irena miała dwóch braci, właśnie Stefana, pisarza, filmowca, wybitnego artystę awangardowego, taki też fenomen na skalę światową. Urodziła się w 1904 roku i jej rodzina Temersonów, mieszkała wówczas jeszcze przy ulicy Kwiatka 1, czyli przy ulicy Szerokiej. W 1923 roku ukończyła Państwowe Gimnazjum Żeńskie imienia hetmanowej Reginy Żółkiewskiej, a potem studia medyczne. Sprawowała opiekę lekarską nad dziewczętami na koloniach letnich dla biednych dzieci, które były współfinansowane przez gminę żydowską w Płocku, a były organizowane w Sekanowie. I te kolonie letnie w Sekanowie zostały założone przez magistrat na takim właśnie gruncie leśnym. To była dość popularna destynacja, jeśli chodzi właśnie o różne organizowane wycieczki czy kolonie dla dzieci. Swoje życie zawodowe Irena początkowo związała z Warszawą i miała swój gabinet lekarski przy ulicy Złotej. W 1931 roku wyszła za mąż za Stefana Millera, też lekarza psychiatrę i neurologa. I co jest ciekawe, od 1938 roku pomagała mężowi w prowadzeniu zakładu dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów Zofiówka w Otwocku. Tam trafiali głównie Żydzi niezamożni, których leczono bezpłatnie, więc jakby ten zakład, to miejsce też miało taki etos społecznikowski czy charytatywny. No i ta historia pracy Ireny Temerson kończy się latem 1942 roku, bo tutaj mamy takie dwie wersje, które pojawiają się w źródłach, że wraz z mężem Stefanem uciekła do Mińska Mazowieckiego, gdzie w sierpniu podczas likwidacji getta w Mińsku Mazowieckim oboje popełnili samobójstwo. Druga historia głosi, że zostali zabici przez przewodników, którzy mieli ich pomóc im uciec i przeprowadzić ich przez granicę.
1: Czy gdzieś jakieś ślady znajdziemy Ireny Temerson w Płocku?
4: Przede wszystkim w dokumentach archiwalnych. Oczywiście tutaj to jest działka Gabrieli, która dotarła do tych informacji. Potem jeszcze przeszukując też archiwa, nie tylko płockie, dotarła do informacji o jej pracy, więc to jest... Wydaje mi się, że akurat z tej rodziny Temersonów, gdzie no oczywiście Stefan jest postacią bardzo znaną, ale też i Mieczysława, tak jak wspominałem, staraliśmy się przypominać. Myślę, że jest kolejną ciekawą postacią z rodziny Temersonów, którą warto tutaj przypominać właśnie ze względu na nie tylko na jej pracę jako absolwentki studiów medycznych, ale też właśnie na jej pracę właśnie polegającą na pomocy osobom niezamożnym.
1: No to co, teraz przenieśmy się do wieku XIX?
4: Tak, teraz troszeczkę wcześniej. bo też postać, która być może czytelnikom chociażby naszych przewodników, naszych publikacji napisanych przez Gabrielę jest już znana, czyli Bronisława Goldę, córka Pinkusa i Rywki Tauby Goldsteinów. Urodziła się w 1846 roku w Płocku. Jej mąż Benjamin był znanym płockim kupcem i filantropem. Bronisława była właśnie taką energiczną organizatorką przedstawień teatralnych, koncertów, różnego rodzaju wydarzeń charytatywnych, które miały na celu wspieranie finansowe instytucji dobroczynnych właśnie wywodzących się z płockiej społeczności żydowskiej. I tu jest taka bardzo ciekawa inicjatywa, bo pod koniec 1892 roku wspólnie z mężem uruchomiła tanią kuchnię dla biednych Żydów, którą utrzymywali wyłącznie własnym kosztem. To nawet nie była inicjatywa podpięta pod jakąkolwiek organizację społeczną, czy opierająca się o jakieś szerzej zbierane datki. To była całkowicie ich prywatna inicjatywa, która działała w kolejnych latach. Nie wiemy dokładnie do kiedy, ale zachowały się informacje, że w pierwszym roku tej działalności wydali prawie 6 tysięcy obiadów. W okresie od, to nawet mamy dokładnie to zachowane, bo ta kuchnia działała od 27 listopada do 13 marca. 6 tysięcy obiadów w pierwszym roku działalności, w 1897 roku już 7,5 tysiąca obiadów. Także skala tej pomocy, biorąc pod uwagę, że to była tak naprawdę oddolna inicjatywa małżeństwa Goldę, była naprawdę spora. Ja mówię, że to takie trochę jedzenie zamiast bomb, tylko jeszcze w XIX wieku. Właśnie inicjatywa, która miała na celu wsparcie tych, których nie było stać na pożywny, ciepły posiłek w tym przede wszystkim trudnym okresie jesienno-zimowo, wczesno-wiosennym, kiedy po prostu temperatury są niskie. No i te liczby też mówią same za siebie, ponieważ to pokazuje też skalę potrzebnej pomocy wśród społeczności żydowskiej, choć domyślam się, że jak to było z wieloma inicjatywami dobroczynnymi płockich Żydów, tam nikt nie odszedł z kwitkiem, czyli nikt tak naprawdę nie pytał tego, kto przyszedł i potrzebował pomocy, czy jest Żydem, czy nie, tylko każdy, kto na pomoc liczył, ją otrzymał, bo takie informacje też wielokrotnie się zachowywały.
1: Piotrek, tę postać spotkamy w ostatniej książce Gabrieli?
4: Tak. Oczywiście Bronisława Goldę jest również jedną z bohaterek publikacji Rachmonim, Bnei Rachmonim, która też wbrew tytułowi tyczy się nie tylko synów miłosierdzia, czyli tak jak tradycyjnie nazywają się, czy mają wpisane w etos to właśnie społeczności żydowskie, że jednak dobroczynność jest mocno w nich zakorzeniona, ale też właśnie córki miłosierdzia, czyli kobiety, które niosły pomoc, bo tutaj jeszcze nawiązując do Bronisławy Goldę, ona była także opiekunką Domu Schronienia dla Starców i Kalek, który mieścił się w Baszcie, członkinią Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności, współzałożycielką tej płockiej Kropli Mleka, czyli tej organizacji, która miała na celu pomoc dzieciom i matkom. Także jej działalność była tutaj dużo szersza. Ona, Bronisława Goldę, zmarła w 1917 roku, więc jakby już wiemy, że chociażby ta działalność związana z wydawaniem darmowych obiadów, to też był już tak, no może nie schyłek jej życia, ale jednak już w dość jakby takim momencie takiej też stabilizacji własnego życia wspólnie z mężem podjęli decyzję, żeby tego rodzaju działalność prowadzić. Także postać, w której losy, ten etos społecznikostwa i pomocy był na pewno bardzo mocno wpisany.
1: Ważna postać społecznikowska w naszym mieście i jeszcze jedna na zakończenie.
4: Tak, to z kolei ciekawa postać, akurat postać, która nie znalazła się w książce Rachmonim Bnei Rachmonim, zresztą troszkę działaczka innej proweniencji. Puła Rakowska, przede wszystkim działaczka syjonistyczna i przywódczyni żydowskiego ruchu feministycznego, pedagogzka i tłumaczka. Ona się urodziła nie w Płocku, w 1865 roku w Białymstoku, natomiast jej dziadkiem był płocki rabin Leib Abrahamowicz Rakowski. To też taka postać, którą kojarzą być może czytelnicy chociażby naszej strony Jewish Płocka. To człowiek o wielkiej erudycji talmudycznej, politycznej, ceniony za bystry umysł, wielkie zdolności, ale także właśnie działacz społeczny. Człowiek, który też działał bardzo aktywnie na rzecz szkoły religijnej Talmud Tora, która z jednej strony miała właśnie kształcić dzieci żydowskie w duchu właśnie żydowskiej tożsamości, ale też z drugiej strony on bardzo się starał, żeby chociażby szkoła kształciła na właściwym poziomie. Więc nie tylko w kwestii wiedzy takiej stricte judaistycznej. Natomiast Puła, jako już kilkuletnia dziewczynka, oczywiście uczęszczała do Hederu. Mając 12 lat ukończyła szkołę prywatną jako najlepsza uczennica. Uczyła się prywatnie języków hebrajskiego, do którego żywiła bardzo głęboką pasję i głębokie nim zainteresowanie. Potem została tłumaczką, tłumaczyła z języka rosyjskiego na hebrajski, publikowała teksty w Hacefirze. No i w zasadzie chyba od dziecka miała właśnie taką buntowniczą trochę naturę i rwała się do nauki przede wszystkim, choć tutaj też należy przypomnieć, ciągle mówimy o XIX wieku, czyli też gdzieś w tych bardzo, bardzo tradycyjnych rodzinach też niekoniecznie chętnie patrzono na to, że właśnie młoda kobieta chce się kształcić poza kręgiem tradycji, prawda? Więc tutaj stąd chociażby wynika ta jej buntownicza natura.
1: A w jaki sposób związana była z Płockiem, oprócz oczywiście dziadka?
4: No właśnie, do Płocka trafiła jako nauczycielka. Ona opowiada, tutaj przytoczę nawet cytat, bo napisała książkę, która nazywa się Wspomnienia rewolucjonistki i tam między innymi właśnie wspomina to, jak trafiła do Płocka. Dała ogłoszenie do gazety. Więc pewnego dnia dałam ogłoszenie do gazety, że poszukuję posady kierowniczki względnie nauczycielki języka hebrajskiego na prowincji. Otrzymałam propozycję z 7 miast, wśród nich także z Płocka. Ze wszystkich propozycji zatrzymałam się właśnie na Płocku, mieście, gdzie mój dziadek przez 17 lat był rabinem, z miastem, którym były związane moje najprzyjemniejsze fantazje dziecięce, gdzie żyły i uczyły się w gimnazjum moje dzieci, gdzie jeszcze miałam bliskich, oddanych krewnych, którzy mnie przyjmą z otwartymi ramionami, gdzie będę się czuła jak u siebie w domu. No więc podjęła właśnie pracę jako nauczycielka języka hebrajskiego w żydowskim gimnazjum koedukacyjnym w Płocku. Oczywiście jeździła do rodziny do Warszawy, bo jak wspominała też akurat ta komunikacja była dobra. No i znajdowała się wśród twórców pierwszej syjonistycznej organizacji żydowskiej w Polsce pod nazwą Bnei Zion. Prowadziła tą syjonistyczną pracę wśród kobiet, była twórczynią właśnie tego kobiecego ruchu syjonistycznego. Przez jakiś czas mieszkała w Palestynie, tam była nauczycielką w szkole zawodowej dla dziewcząt i otwierała także szkoły dla dziewcząt, między innymi w Otwocku i Świdrze. Także no, działaczka przede wszystkim na rzecz edukacji wśród dziewcząt, wśród młodych kobiet od samego początku. Taka zdecydowanie barwna osobowość i też osoba, która przetrwała wojenną zawieruchę, przetrwała wojnę. Ona, Puła Rakowska, zmarła w Hajfie w 1955 roku.
1: Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to odsyłamy do książki Gabrieli ostatniej. Akurat tej postaci nie ma, ale są inne, prawda? No i oczywiście do waszej strony internetowej.
4: Tak, jeśli wszystkich zainteresowanych tymi historiami właśnie ze społeczności żydowskiej w Płocku, zarówno herstoriami, których przybywa, to jest też taki cel nasz, żeby jak najwięcej tych historii, czasami tych trochę zamiecionych gdzieś pod dywan historii, starać się przypominać i do nich docierać, bo to czasami jest bardzo karkołomne, trudne zajęcie i żeby poskładać te klocki, trzeba spędzić, no to jest przede wszystkim działka Gabrieli, trzeba spędzić dosłownie miesiące nad badaniami historycznymi, więc jeśli każdy, kto jest zainteresowany tymi historiami i herstoriami, może sięgnąć do strony Jewish Płock EU, do publikacji Rachmonim Bnei Rachmonim i wszystkich tych naszych działań, które na bieżąco realizujemy.
1: Dziękuję bardzo. Moim gościem był dzisiaj Piotr Dąbrowski z Fundacji Na Blisko.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam teraz na magazyn Eski Płock.
2: Eska Płock.
1: W magazynie Radia Eska witam Katarzynę Kobuszewską, ikonopistkę. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
1: Kasiu, jak to się stało, że pracownia ikonograficzna zaczęła funkcjonować w Płocku?
5: Trudno to tak w jednym zdaniu nawet ująć, bo nawet nie było to moim jakimś specjalnym marzeniem. Pracownia zaczęła funkcjonować tak naprawdę w wakacje po Nocy Muzeów, która odbyła się wcześniej w maju w Muzeum Diecezjalnym w Płocku i tam na zaproszenie ówczesnego księdza dyrektora, księdza Jarosława Kamińskiego i księdza Cegłowskiego właśnie miałam pokaz warsztatu ikonopisarskiego w muzeum i okazało się, że parę osób, które tam podchodziły, patrzyły, pytały się, chciałoby robić to samo, więc wyklarował się pomysł warsztatów i w związku z tym no, trzeba było podziałać tak bardziej formalnie, typu założyć firmę i tak dalej. No a potem nieoczekiwanie przyszła propozycja wynajęcia takiego malutkiego mieszkanka na ulicy Tumskiej w starej kamienicy. No i to była nasza pierwsza taka bardzo, bardzo skromna pracownia.
1: Przez te 10 lat przewinęło się chyba sporo osób. Masz gdzieś to zapisane? Ile osób przychodziło do ciebie tu w Płocku na zajęcia ikonopisarstwa?
5: Nie policzyłam tego nigdy, ale można by to było odtworzyć, bo na swoim blogu prowadzę takie archiwum i tam po zdjęciach można by pewnie te osoby policzyć.
1: A tak mniej więcej?
5: No w samym Płocku to będzie około, myślę, 50 osób. Mhm. Tak circa.
1: Przez 10 lat?
5: Przez 10 lat, tak.
1: To niewiele wydawałoby
5: no,
1: się, prawda?
5: W samym Płocku niewiele, tak. O wiele więcej mam takich osób stałych i ciągle przybywających do tych grup poza Płockiem.
1: Ale czy te osoby, o których mówisz, przychodzą kilkakrotnie do ciebie i chcą pogłębiać swój warsztat?
5: Tak, jest taka duży procent, może około 80% osób chciałoby coś więcej po tych pierwszych warsztatach, na których uczą się dopiero tej techniki, bo to jest trudna technika malarska. I wtedy no, albo korzystają z kolejnych warsztatów, albo robimy coś ambitniejszego w sensie przedstawienia, bądź są też warsztaty pozłotnicze. No i w ten sposób rozwijamy się wszyscy.
1: Powiedzmy o tych początkach. Powiedziałeś, że to trudna sztuka. Od czego trzeba zacząć, żeby rzeczywiście dobrze pisać ikony i być z tego zadowolonym samemu, ale również, żeby podziwiali to inni.
5: No tutaj to są dwie rzeczy, myślę, ważne. Tak zacznę od ręki, bo ręka no, musi się przećwiczyć, zdobyć to doświadczenie, tę techniczną taką, techniczne możliwości. No i jeszcze głowa, która musi pewne zasady zrozumieć. Trzeba zauważyć proporcje, trzeba wyprowadzić dobrze linię, rysunek opanować. Myślę sobie tak, jak patrzę z perspektywy już takiego czasu, że dobrze mi się pracuje z osobami, które są na przykład pierwszy raz i w ogóle mówią, pędzelek trzymałem w 8 klasie ostatni raz, ale takie osoby dobrze pracują, które coś manualnie działają. Panie często haftują, dziergają, robią na szydełku, także to są osoby, które manualnie potencjalnie będą dobrze pracować przy ikonie. Mhm. Paradoksalnie czasami jest troszkę większy problem z osobami, które są po akademiach sztuk pięknych, mają wyższe wykształcenie plastyczne, bo im troszkę muszę tak zrewolucjonizować w głowie.
1: Na czym ta rewolucja polega?
5: No chociażby na tym, że przy ikonie pracuje się troszkę inaczej, czyli od najciemniejszych kolorów się wychodzi, takich najciemniejszych plam, do coraz jaśniejszych. A to jest coś odwrotnego zupełnie niż nas uczą w szkołach plastycznych, gdzie najpierw delikatnie rysunek, jakaś tam jasna podmalówka i coraz głębiej, coraz ciemniej.
1: Kasiu, jak powstaje ikona?
5: No, to jest proces długi. Najpierw zaczyna się od podobrazia, które też akurat my wykonujemy, ale można też samemu pokusić się. Zrobienie u dobrego stolarza deski to też w tych czasach już naszych jest dosyć skomplikowane. No i na taką deskę trafia płótno przeklejone klejem króliczym i na tymże kleju też mieszanka różnych kret, w tym bolońska, plaż szampańska. I to jest taka baza do tego, żeby ten grunt, który się przyczepi do deski, był chłonny. I na to dopiero idą te wszystkie warstwy malarskie. No wcześniej oczywiście tak zwana przygotowalnia, czyli przeprucha rysunku.
1: To znaczy przeprucha?
5: Przeprucha, tak po naszemu można powiedzieć, przekalkowanie wzoru, który ma się znaleźć na ikonie. Potem wzmacniamy ten rysunek, grawerując specjalnym rylcem, aby ten ryt prowadził nas do samego końca, żebyśmy wiedzieli, gdzie są jakie granice danych powierzchni. No i potem już warstwy malarskie. No i tu się już sprawa komplikuje, bo żadnych kalek już nie ma. Trzeba już liczyć właśnie na swój odbiór właśnie proporcji, kolorystyki i tak dalej.
1: Farby to też nie takie zwykłe farby z reguły, chociaż podobno można malować na przykład farbami akrylowymi ikony, bo niektórzy to robią, ale tak naprawdę powinno się malować zupełnie innymi, prawda? Jakimi?
5: No tak najbardziej kanonicznie, według wszystkich reguł, to jest przypisana technika tempery jajowej, czyli właściwie te same pigmenty, które użyte są w farbach olejnych, akrylowych czy nawet akwarelowych, ale tu łączy się je za pomocą żółtka jaja i wina białego.
1: Czyli to jest farba sproszkowana, łączymy to z poiwem i wtedy dopiero zaczynamy malować.
5: Tak jest.
1: Ale co też jest ciekawe i ważne chyba, to to, że musimy mieć niesamowitą cierpliwość, bo warstw tej farby nakładamy wiele, prawda?
5: Tak, chociaż ja twierdzę, że ikona nas uczy tej cierpliwości i pokory również, bo przy samej pracy no, nie da się położyć więcej niż na przykład ten grunt wchłonie. I tutaj jest taki czasami problem, że ktoś chce przyspieszyć swoją pracę, no ale za chwilę okazuje się, że zrobił błąd i trzeba zwyczajnie poczekać, odczekać, aż coś wyschnie, żeby móc iść dalej.
1: Sporo godzin poświęcić trzeba, żeby taka ikona powstała, prawda?
5: Tak, no na warsztatach skracamy te godziny o produkcję deski, bo każdy uczestnik dostaje już gotowe podobrazie profesjonalne i sama taka praca już przy tym przedstawieniu, które będzie, to jest tak około 40 godzin najmniej.
1: Ale to jest początek tak naprawdę. No, powstanie ikona, ale myślę, że później chyba trzeba rzeczywiście ten warsztat doskonalić. Stąd ci ludzie wracają do ciebie.
5: Tak, myślę, że to też jest taka swoista arteterapia. Jest tyle tej wiedzy, tyle tych właśnie takich myczków technicznych, nad którymi trzeba się skupić, że dzięki temu nasza głowa trochę odpoczywa od tych naszych codziennych, szarych problemów i rzeczywiście można się tak troszkę zresetować przy tym.
1: Prowadzisz warsztaty. Czy idąc na takie warsztaty, trzeba coś ze sobą zabrać? Czy osoby, które uczestniczą w nich, wszystko dostają? Jak to wygląda?
5: Na warsztatach generalnie dostaje każdy uczestnik wszystko, co jest potrzebne. Natomiast jeśli potrzeba donieść jakiejś dodatkowej paletki, czy kupić sobie taki pędzel, który bardziej może w ręku będzie leżał, no to ja oczywiście pozwalam, nie ma problemu.
1: Prowadzisz również warsztaty w innych miastach. Gdzie jest największe zainteresowanie? W jakiej części naszego kraju pisaniem ikon?
5: Tradycyjnie mogłoby się wydawać, że Podlasie i południe Polski to są takie rejony ikoną stojące. Mhm. Tamtych pracowni czy artystów parających się tą sztuką jest bardzo dużo. Natomiast trudno mi powiedzieć, bo ja jeżdżę, właściwie zaczynałam od Słupska, czyli północ. Teraz najczęściej jeżdżę do Wrocławia. Śląsk jeszcze bardzo koło Rybnika w Przegędzy jest też bardzo silna grupa ikonopisów.
1: Czyli zainteresowanie praktycznie jest w całej Polsce.
5: Tak, tak.
1: Z czego to wynika?
5: No ja myślę, że z oryginalności tego, co można wykonać. Śmiejemy się czasami na warsztatach, że warsztaty mają jeden minus, bo pod warsztatem warsztatach, wśród znajomych, rodziny tworzy się lista już oczekujących na ikonę od danego uczestnika, więc ten uczestnik stara się, żeby no, po warsztatach pracować dalej. A z czego wynika? No myślę, że ludzie szukają też takiej odskoczni, czegoś, co pozwoli im gdzieś tam odfrunąć troszkę w inne rejony swojej duszy, może czasami. Więc to są bardzo zróżnicowane, myślę, aspekty.
1: Malarstwo chyba ostatnimi czasy, zwłaszcza przez tą pandemię, stało się niezwykle popularne, bo wiele materiałów można kupić bez problemu w sklepach w tej chwili i zacząć tę przygodę z malarstwem samemu.
5: Oczywiście.
1: Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ikonopisanie, chyba jest trudniej, prawda? Zaczynać samemu.
5: Jest zdecydowanie trudniej. Ja mogę powiedzieć po sobie, dopóki nie poznałam swojego pierwszego nauczyciela, który pokazał mi to bliżej, no to troszkę tak dziecko we mgle. Niby coś się wie, ale nie wie się jak to zrobić i tak dalej.
1: Czyli warto jednak na takie warsztaty się udać i warto tę wiedzę pozyskać od osoby profesjonalnej, prawda?
5: To przynajmniej taki fundament, tak, tej wiedzy podstawowej, a potem można już działać nawet samemu.
1: No to zapraszamy. A moim gościem była Katarzyna Kopuszewska, ikonopistka, która prowadzi pracownię ikonograficzną w Płocku już od przeszło 10 lat. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj Agnieszka Kaniewska-Płocieniak z Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Witam cię, Agnieszko, w studiu.
6: Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Przenieśmy się dzisiaj na ulicę Kolegialną, chociażby wirtualnie, aby pojawić się w galerii Temersonów.
6: Mieści się przy ulicy Kolegialnej, zgadza się, z częścią, taką autonomiczną częścią, to dość paradoksalnie brzmi, autonomiczna część czegoś, ale faktycznie tak jest. Jest taką odrębną częścią Galerii Płoczan.
1: No właśnie, to jest oddzielne pomieszczenie. Dlaczego tak to zostało pomyślane?
6: Dlatego, że Temersonowie zajmują bardzo ważne miejsce wśród tychże Płoczan. To jedni z tych artystów, którzy zaistnieli nie tylko w Polsce, ale również na świecie, choć w ograniczonym zakresie, od razu trzeba powiedzieć, bo mimo tego, że do dzisiaj uznawani są za niezwykle wybitnych, te ich pomysły w filmie, w literaturze, to są pomysły do dzisiaj świeże. Mimo, że tak długi czas już minął i wiele różnych tendencji, nowości zaistniało w sztuce, to jednak cały czas widać ich niesamowity potencjał. I to są jedni właśnie z niewielu artystów płockich, którzy zaistnieli na arenie międzynarodowej. To są artyści, szczególnie Stefan, dwujęzyczni, dlatego, że on pisał w języku polskim i angielskim. I dlatego też postanowiliśmy poświęcić im oddzielną część ekspozycji. Także dlatego, żeby ich troszeczkę dowartościować. Dlatego, że nawet wśród Płoczan mam wrażenie, że nie są znani.
1: Stefan i Franciszka byli artystami awangardowymi, ale jedynie Stefan urodził się w Płocku. Natomiast jego żona urodziła się w Warszawie,
6: tak,
1: prawda?
6: Natomiast rodzina Franciszki od strony matki była związana z Płockiem, nawet mieszkała w Płocku. Oni mieszkali naprzeciwko siebie, te dwie rodziny.
1: A.
6: To się okazało później. Nawet podobno jako dzieci widzieli się ze sobą, do czego rodzina doszła później. Więc to jest ciekawa bardzo historia, taka koincydencja, powiedziałabym, która nie wiadomo, czy jest przypadkiem, czy była przypadkiem, czy nie. Tak czasami bywa. Więc też poniekąd Franciszka rodzinnie z Płockiem jakoś tam była związana. Natomiast faktycznie Stefan w Płocku się urodził w 1910 roku. Mieszkał na ulicy Grodzkiej. W tej chwili w tej kamienicy wmurowana jest tablica poświęcona jego twórczości i jemu. I tutaj spędził lata dziecięce i młodzieńcze. Chodził między innymi do Gimnazjum Polskiego, czyli dzisiejszej Jagiellonki. I na tej edukacji zakończył tak naprawdę ten związek taki fizyczny z Płockiem, dlatego że po skończeniu gimnazjum wyjechał do Warszawy na studia, tam studiował fizykę, architekturę, poszukiwał swojej właśnie drogi twórczej i tam spotkał Franciszkę. Ona była studentką Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, wtedy dzisiaj to Akademia Sztuk Pięknych. Tam się spotkali, tam zakochali się w sobie i tak jak wszyscy mówią, odtąd już byli zawsze razem w życiu i w twórczości. Mówi się o nich jako o jednym organizmie twórczym. Nawet w przypadku konkretnych dzieł trudno odróżnić ich wkład włożony w określoną pracę. To była taka symbioza, można rzec, co bardzo dobrze jest widoczne, zwłaszcza w filmach, dlatego, że oni te filmy tak naprawdę współtworzyli razem. Sama wystawa jest bardzo interesująca. Powiedziałam, że to jest autonomiczna część i to się widzi w swojej samej aranżacji wystawy, dlatego że wejścia są bardzo specjalne. Są dwa wejścia na tę wystawę. Jedno wejście prowadzi przez szafę, co też odsyła nas gdzieś tam nawet do takich baśni jak Opowieści z Narni, wejście przez szafę, wejście do innego świata, więc faktycznie jest to wejście do innego świata zupełnie.
1: No i tę szafę też znajdziemy w jednym z filmów.
6: Tak, i to jest film, który Państwu polecam, dlatego że wśród filmów, tych przedwojennych filmów, które zrobili, to jest jeden z niewielu filmów, który ocalał i który można obejrzeć nawet na YouTubie. On nie jest długi, trwa chyba 8 minut. Jest do dzisiaj bardzo zabawny i do dzisiaj aktualny, dlatego że ten przekaz dzieł Temersonów jest to przekaz uniwersalny.
1: Ale co ciekawe, ten film możemy również obejrzeć w muzeum.
6: Oczywiście w muzeum nie tylko ten, ale fragmenty wszystkich filmów Temersonów. Powiedziałam, że w większości są to filmy zaginione, ale też zrekonstruowane. Te zaginione były rekonstruowane, natomiast co interesujące, bardzo taki ważny film w twórczości Temersonów, film, który oni sami uznawali za swoje najlepsze dzieło, Europa, został odnaleziony 4 lata temu w jednym z archiwów niemieckich przez Instytut Pileckiego.
1: I w Płocku mieliśmy okazję.
6: Mieliśmy, tak.
1: Obejrzeć
6: i ten film. Nie wiem, czy widziałeś.
1: Widziałem.
6: Jak wrażenia, bo ja byłam po
1: prostu
6: niesamowite. Do dzisiaj po prostu, mimo tego ogromnego postępu w technologii, technice filmowej i wszelkiej innej, to on cały czas się broni, tak. Cały czas jest aktualny pod względem formy, środków użytych, ale oczywiście treści, dlatego że te ich filmy są rodzajem takich kolaży, metaforycznych, które można różnie odczytywać. Więc naprawdę to odnalezienie filmu potwierdziło jakby genialność tych artystów. Więc na wystawę możemy wejść właśnie przez tęże szafę, ale też możemy wejść drugim wejściem, które prowadzi nas na wprost specjalnej fotografii. To jest fotografia pary, czyli Franciszki i Stefana. I to jest fotografia specjalna, dlatego że złożona ona jest z kilku fotografii, które nałożone zostały na siebie. Tak zwana fotografia lentikularna albo optyczna. Pamiętamy może z dawnych czasów takie pocztówki, które się mieniły w zależności od kąta patrzenia. Tak. Różnie ten obraz się układał i to jest tego rodzaju obraz, co jest nie bez znaczenia dla twórczości Temersonów, dlatego że bardzo istotnym elementem przewijającym się w ich twórczości była zmienność rzeczywistości, ruch. W ogóle ten ruch jakby konstytuował też twórczość artystów awangardowych w ogóle XX wieku, bo zwróćmy uwagę, że wiek XX przynosi nam w ogóle zmianę w świadomości postrzegania świata, rzeczywistości, poprzez Einsteina chociażby, prawda? To jest teoria względności, 1905 rok, potem ogólna teoria względności, pojęcie czasoprzestrzeni. To daje nam zupełnie inny pogląd na tym, czym jest świat, że to, co widzimy, to jest tylko pewna powłoka, pewna powierzchnia, co zresztą odkryli impresjoniści, którzy składali swoje obrazy z małych plamek, które mieniły się w oczach i dawały wrażenie migotliwości rzeczywistości, prawda? To już był impresjonizm. Więc ten ruch, jak powiedziałam, konstytuuje i twórczość chociażby kubistów, ale też oczywiście twórczość Temersonów w tym względzie, chociażby jeśli mówimy o film, że Temersonowie próbują uruchamiać nieruchome obrazy. Pamiętajmy, że to jest epoka narodzin filmu i to uruchamianie obrazów też jest jakby takim leitmotywem przewijającym się w twórczości artystów zajmujących się właśnie tego rodzaju sztuką. Więc to są te dwa wejścia i potem mamy dwa silne takie akcenty. Ja dodam tylko, że tę wystawę można w różny sposób zwiedzać. Możecie Państwo ją zwiedzać też samodzielnie, dlatego że są teksty na ścianach, jest bardzo dużo takich opisowych elementów, na przykład całe kalendarium, które układa twórczość Temersonów chronologicznie, tę bogatą twórczość można sobie poukładać według czasu i miejsca. Ale te dwa mocne akcenty to są z jednej strony bardzo osobista rzecz, czyli obrączki Franciszki i Stefana. Jedna z obrączek jest przecięta, ponieważ Franciszka cierpiała na reumatyzm i miała tę obrączkę przeciętą. Natomiast druga mocna rzecz to jest jeden z dwóch obrazów Franciszki. Obraz Konfiguracja z lat 60. Bardzo mocny, taki malowany w gęstej materii farby. Jakby wydłubywane, wyżłabiane patykiem kontury w tej gęstej materii, którą można jakby trochę odnieść do materii życia. I faktycznie ta materia życia, to przebijanie się człowieka, przez ten świat, który jest pełen właśnie przypadkowych zdarzeń, pełen nieuporządkowanych zdarzeń, pełen właśnie dynamicznych zdarzeń, który nie pozwala nam poczuć się do końca bezpiecznie, jest takim też motywem przewodnim i twórczości Franciszki, i po części też w literaturze twórczości Stefana. No i dalej mamy do czynienia właśnie z informacjami i z całą filmografią w ogóle Temersonów, bo ta twórczość ich przedwojenna to jest twórczość, która oscyluje wokół filmu. To jest najbardziej ważny, najważniejszy jakby taki dział twórczości ich. I oni są naprawdę bardzo istotnymi twórcami, współtwórcami polskiego filmu artystycznego. W 1930 roku robią pierwszy film Apteka i to jest film eksperymentalny, do którego używają stołu trikowego. Ta konstrukcja stołu trikowego też pokazana została na ekspozycji. To jest taki rodzaj prostopadłościennej konstrukcji, w której mamy półki na różnych poziomach, półki przezroczyste, szklane, na tych półkach kładli kalkę techniczną, a na kalce technicznej kładli różne przedmioty i ruszali źródłami światła. I ten ruch światła wywołał pozorny ruch przedmiotów. To bardzo dobrze widać na jednym z kadrów, które mamy na ekspozycji do filmu Apteka. Wtedy widać faktycznie, że ten ruch nie jest rzeczywisty, tylko te światła się poruszają i dają wrażenie właśnie takich metaforycznych, też takich przenośnych efektów świetlnych. Potem w 1931-1932 roku mamy ten film Europa, a potem w 1933 mamy Drobiazg melodyjny, w 1935 mamy Zwarcie i w 1937 mamy Przygodę człowieka poczciwego. Co roku praktycznie oni robili film, co w tamtych warunkach było dosyć trudne i mało tego, te filmy nie spotykały się z dobrym przyjęciem, dlatego że to były filmy artystyczne, więc wszystkie były rodzajem takich poematów wizualnych, stworzonych z

0: był filmem znów jakby odsyłającym nas do szerszych znaczeń. Tam jeden z kadrów, taki najbardziej znany kadr, w takim najbardziej znanym kadrze mamy kobietę, czarną postać, figurę kobiety, w sylwetce której widać ten piorun elektryczności. Przeszywa ją piorun elektryczności. I można to pojąć dosłownie jako właśnie porażenie prądem, ale można pojąć również to przenośnie jako taki dramat trochę człowieka, jakaś scena dramatyczna, dramat egzystencji. Więc to były tego rodzaju zabiegi. Do tego jeszcze dużo środków najróżniejszych eksperymentów formalnych, typu właśnie kolaże, fotokolaże, fotomontaże, kadry pozytywowe, kadry negatywowe, elementy animowane. To wszystko oni sklejali ze sobą i robili z tego swego rodzaju właśnie taką konstrukcję mozaikową, która znów odsyłała nas bardziej do tych znaczeń metaforycznych, prawda? I dlatego też te filmy, myślę, pozostałe też, gdybyśmy odnaleźli, nie straciły na znaczeniu, dlatego że one mają właśnie taki uniwersalny i wieloznaczny przekaz.
1: Ten ostatni stał się zresztą inspiracją dla Polańskiego.
0: Tak, on jest najbardziej narracyjny. On ma jakąś tam treść, jakiś ciąg zdarzeń, chociaż to też jest dość absurdalna treść. Tam pojawia się takie sformułowanie: nie będzie dziury w niebie, jeśli pójdziesz tyłem. I to też bardzo istotne słowa dla twórczości Temersonów. Oni sami mówili o sobie, że są ludźmi, którzy chodzą tyłem, ale do przodu. Czyli tworzą wbrew, ale jednak eksperymentują i cały czas spróbują stworzyć coś nowego. I faktycznie, znaczy ja tylko nie będę Państwu opisywać całego filmu, tylko powiem, w jaki sposób film się zaczyna. Może to zachęci też Państwa do obejrzenia. Otóż pewien urzędnik słyszy przypadkowo w słuchawce właśnie tę sentencję. Nie będzie dziury w niebie, jeśli pójdziesz tyłem. To jest sentencja nieskierowana do niego, słyszy ją przypadkowo i zaczyna chodzić tyłem. I w całym filmie widzimy właśnie tą postać główną, która chodzi tyłem. Zdarzają się różne rzeczy. W końcowej scenie właśnie jest to przejście przez szafę. Gdzie to przejście przez szafę zaprowadzi jego i bohaterów tego filmu, to Państwo zobaczycie, kiedy obejrzycie. To jest właśnie jedyny w zasadzie taki film narracyjny i faktycznie, ponieważ ten film był wyświetlany jako film instruktażowy w szkole filmowej w Łodzi, a wtedy uczniem tej szkoły filmowej był Roman Polański. On dzięki temu zobaczył ten film i on się stał inspiracją właśnie dla filmu Romana Polańskiego. Więc to jest twórczość przedwojenna i jeszcze o jednym wątku tej twórczości przedwojennej warto wspomnieć, a mianowicie o książeczkach dla dzieci. Proszę zwrócić uwagę, jaki rozdźwięk dziedzin, prawda? Tych dziedzin twórczości będziemy mieli jeszcze wiele. Książeczki dla dzieci, które Stefan pisze, a Franciszka ilustruje, to była też specjalna rzecz, w tamtym czasie zupełnie nowa, dlatego że warstwa ilustracyjna i warstwa typograficzna stanowiła w książce integralną całość z tekstem. Ona też była treścią. Ona też miała wkład w treść. Oni później tego rodzaju książki, które były swoimi takimi dziełami sztuki, nazwali bestsellerami, ale to już w czasach powojennych, kiedy założyli wydawnictwo, które prowadzili przez 31 lat w Anglii, w Londynie. To wydawnictwo miało nazwę Gabberwocky's Press, a nazwa odwoływała się do smoka Jabberwockiego z drugiej części w Alicji w Krainie Czarów, dlatego że drugą część Alicji w Krainie Czarów Franciszka ilustrowała. Ale o tym może za chwilę, jeśli zdążymy. Natomiast wracając do tych książek, to były takie książeczki, mówiono o niej, że to jest literatura popularno-naukowa dla dzieci. Tam były bardzo konkretne rady, w jaki sposób sobie radzić z trudnymi problemami technicznymi, na przykład Pan Tom buduje dom, więc cały instruktaż dotyczący, jak działa wodociąg w domu, w jaki sposób właśnie ten dom zbudować dla dziecka małego. Do tych książeczek, co było też w tamtym czasie fenomenem całkowitym, te książki były czasem sprzedawane z klockami dla dzieci. Dzisiaj te zabiegi są dla nas niczym nowym, natomiast wtedy faktycznie to były takie chwyty marketingowe nawet, można powiedzieć, które były całkowitą nowością.
1: A tak przy okazji, Pan Tom buduje dom. Według tej książki powstała również sztuka, która została wystawiona w Teatrze Dramatycznym w Płocku.
0: Tak, w ogóle twórczość Temersonów jest inspiracją dla twórczości teatralnej. Inną taką pozycją, o której chciałabym wspomnieć a propos jeszcze twórczości teatralnej, bo też często jest wykorzystana w teatrach, taką książeczką, która jest też wyjątkowa ze względu na to, że jest zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. To są Przygody Pętrka Wyrzutka, to jest książka, która już powstała w Anglii w latach 50., podejmująca ważne tematy tożsamości, kim jestem, to jest takie pytanie, które się przewija, bo tenże Pędrek Wyrzutek, który jest główny bohater, który jest kompilacją słowika, ryby, człowieka i czegoś tam jeszcze, chodzi w różne miejsca i pyta różne

0: postaci, bardzo często zwierzęta, różne stworzenia, pyta, kim jest. I tam pojawia się takie określenie, ty jesteś cały świat minus cały świat oprócz ciebie. Mamy do czynienia z takimi zabawami logicznymi, grami słownymi, które bardzo często przewijają się w literaturze Stefana Temersona. Ta literatura też jest odrębnym rozdziałem w całej jego twórczości. Poezja semantyczna, tego jest bardzo, bardzo dużo. Może będzie jeszcze czas, żeby o tych wszystkich rzeczach bardziej szczegółowo
1: powiedzieć.
0: Jeszcze
1: na zakończenie właśnie o tej Alicji w Krainie Czarów, o której mówiłaś, i o Franciszce, gdybyś mogła ten wątek dokończyć, bo czas nam się kończy.
0: Tak, Franciszka, o Franciszce tak, chciałabym powiedzieć kilka zdań, dlatego że mówi się o Temersonach i głównie wymienia się i przytacza się imię Stefana. On jest jakby tutaj tą dominującą postacią. Ja chciałabym, i nie tylko ja, rozmawiałam z kuratorką wystawy, Małgorzatą Sadę, chcielibyśmy chyba troszeczkę dowartościować postać Franciszki, dlatego że Franciszka tworzyła fantastyczne obrazy. Ta twórczość jej też pozostaje w cieniu troszeczkę tego duetu i pozostaje nieznana. Miała jedną wystawę w Zachęcie, u nas można oglądać dwa jej obrazy, są fantastyczne rysunki również na ekspozycji, bardzo lekkie, bardzo takie robione z dowcipem, ale też traktujące o poważnych tematach. Dlatego dobrze, że wspomniałeś Franciszkę, dlatego że warto też zainteresować się twórczością Franciszki Temerson. Dzisiaj częściowo jej prace są niedostępne wprawdzie. Bardzo dużo jej prac posiada Temerson Estate, prowadzony przez spadkobierczynię Temersonów w Londynie, Jasię Reichardt. Dodam jeszcze tylko, że od Jasi Reichardt mamy również depozyty i darowizny, które można oglądać na ekspozycji, osobiste przedmioty chociażby Temersonów. Także tak, postać Franciszki Temerson jest niesłychanie też ważna.
1: Czyli rozumiem, że chcielibyście rozszerzyć nieco tę wystawę.
0: No, oczywiście chcielibyśmy, natomiast na razie warunki lokalowe są takie, że wystawa jest stała, jest tam ograniczone miejsce, już nie ma gdzie za bardzo rozbudowywać tej wystawy, ale oczywiście wszystko jest możliwe, przed nami przyszłość.
1: Ci, którzy jeszcze nie widzieli, to koniecznie powinni się tam wybrać. Przypominamy, wybierzcie się na ulicę Kolegialną do tego oddziału Art Deco. Tam znajdziecie właśnie galerię Temersonów, troszkę schowaną, ale na pewno do niej dotrzecie. Bardzo Ci dziękuję za opowieść i zapraszamy w takim razie do Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
0: Zapraszamy, dziękuję bardzo.
1: Moim gościem była Agnieszka Kaniewska-Płocieniak.

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Pracki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata PZ i Kasbałagane Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Kerry Hilson z hitem Zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to. To otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu, no i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: I po reklamie.

0: Ale on czaruje. Benson Boone w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie i to jeszcze, słuchajcie, nie koniec. Wielka akcja w polskim internecie trwa nadal. Mimo że charytatywny stream u Łatwoganga skończył się już dawno temu, przypomnę, udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka, to uwaga, właśnie ruszyły licytacje dla dzieci z fundacji Cancer Fighters. Wiele znanych osób wystawiło swoje pamiątki i na przykład można wylicytować srebrny medal olimpijski Władimira Semiriunija. Jest koszulka FC Barcelony z podpisem Lewandowskiego i Szczęsnego. Są rękawice Artura Szpilki. Masa tych przedmiotów. Naprawdę setki rzeczy można wylicytować, więc jeśli macie trochę wolnej gotówki, no to wpadajcie na sk.pl, tam mamy link do licytacji, no i licytujmy, a kasa trafi na konto Fundacji Cancer Fighters i pomoże dzieciom chorym na raka. Za chwilę wracam do Was z hitami na czasie po krótkiej przerwie Dua Lipa.
1: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldrew, Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z systemu Neo. www.stoldrew.eu.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy! Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
9: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
14: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
15: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
16: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snu w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na Ciebie. Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
17: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock, Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
18: Złom chciałem korzystnie sprzedać, a złom w kronie mogę najlepiej sprzedać, a złom ci z kronu ode mnie zabiorą, za złom najlepiej mi zapłacą, złom w kronie złom, złom w kronie najlepiej sprzedam.
19: To będzie ostatnia reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
19: Hity na czasie.

sprawdza. Na 7 minut przed godziną 10 to jest Jazzy. To są weekendowe hity na czasie, ale w ten weekend nie tylko hity na czasie dla was mamy. Załatwiamy wam najlepsze koncertowe wspomnienia tylko w Radiu SK do zgarnięcia. Uwaga, podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Jeśli chcecie takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy, że wpadniecie na sk.pl i tam się za darmo zgłosicie. Po prostu nam udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo jakiegoś takiego największego fana znacie. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, a my i dzisiaj, i jutro przez cały dzień takie bilety wam rozdajemy. I po godzinie 10 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. A wcześniej

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
2: I twój znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Fireny to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze fireny zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Pałac w Sannikach zaprasza na koncert Chopin Muzyka Poezja już 10 maja o godzinie 14. Przy fortepianie zasiądzie Łukasz Filipczak, a recytację zaprezentuje Daniel Olbrychski. Po koncercie zapraszamy do obejrzenia wystawy Andrzeja Walaska pod tytułem Wieża Babel. 10 maja, godzina 14, Pałac w Sannikach. Bilety dostępne na stronie ecasanniki.pl. Serdecznie zapraszamy!
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
6: I po reklamie.
5: Płock na czasie.
14: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Diabeł ubiera się u Prady 2, a także Michael, Mortal Kombat 2, Niezwykły Chłopak, czy też Sprawiedliwość Owiec, jak również Super Mario Galaxy film. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 13 maja w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki wystąpi dla Was Grzegorz Dolniak w programie Mogło Być Gorzej.
15: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu. W Nowinach Wielkich w Lubuskiem salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u sześciorga maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
6: Największe hity Maty w karierze na największym stadionie w Polsce. Wy to możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl za darmo, a już za chwilę dzwonię do kogoś z was w tej sprawie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Narcotics Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w SC są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to to się nazywa sobota. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy
0: no,
1: udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę, może kiedy ma... Ile mata ma lat?
0: Nie no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia.
0: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisałam, że mam 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle lubisz
1: przyjaciółka...
0: Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słuchałam, słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz... zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką maty, Ola.
2: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy.
1: Dziękujemy
0: wam życzę.
1: Bardzo. Dziękujemy.
0: To teraz, Ola, odpalaj matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś dobrze. Potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: I po reklamie.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK. Ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy miks hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata. Między innymi Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK. SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można. Wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami. I to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
2: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
3: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Gdy cię rano głowa boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock Otolińska 25. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
19: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
18: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc gonią Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
20: Punktualnie godzina 11, sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to?
21: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
20: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, nikim i nasz.

0: chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? Jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obryw dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Może poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
19: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu. A słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldrew, Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z systemu Neo. www.stoldrew.płock.eu.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
13: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: czego dziś chcę.
1: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Płock na czasie.
17: Siema, z tej strony Kasper Klunowski, a teraz coś dla imprezowiczów, bo jeżeli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy wieczór, to podpowiem, że warto rozważyć wizytę w Małym Płocku.
18: Cześć, cześć kochani, z tej strony DJ Kali. Zapraszam Was gorąco już na ten weekend. Prócz świetnej muzyki i tanecznego parkietu czekają na Was niezłe promocje. Także widzimy się o 21. Do zobaczenia.
17: A szczegółów szukajcie oczywiście na Facebooku. A już 16 maja w naszym mieście za sprawą Pokisu odbędzie się trzeci płocki Cypher.
19: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł. uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
15: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
20: Obawiam się lektury, jaka może być.
21: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
19: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
22: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że także SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
23: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
22: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. Chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
7: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Można poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja Odlot Ściśle Tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z Poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot i już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć Odlot Ściśle Tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy! Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
3: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
5: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoń i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock, Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pałac w Sannikach zaprasza na koncert Chopin Muzyka Poezja już 10 maja o godzinie 14. Przy fortepianie zasiądzie Łukasz Filipczak, a recytację zaprezentuje Daniel Olbrychski. Po koncercie zapraszamy do obejrzenia wystawy Andrzeja Walaska pod tytułem Wieża Babel. 10 maja, godzina 14, Pałac w Sannikach. Bilety dostępne na stronie ecasanniki.pl. Serdecznie zapraszamy!
11: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Paweł Bogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Bogaj z wami zostaje.

0: mi. Reklama.
1: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: I po reklamie.
11: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
12: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
11: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
13: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
11: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
14: Zaczynamy 13 w Radiu SK razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem SK. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Radio SK. Enrique, na początek.

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu tnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No, dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i ryby.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2-1-1-5. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia Esca. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2-1-1-5. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. Trzy mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

tysięcy godzin do szczęścia. Piach na za ostrych zakrętach, 100 powodów dziennie, by przestać. Dobre intencje w złych miejscach, naiwne spojrzenie na wszystko.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Siaska, byle do 15 i Weekend Junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo.
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonetty. Czy w domu, czy na zewnątrz, zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
4: Kochanie, zdecydowałem, że porządek musi być. Pozbywamy się z domu rzeczy zbędnych, niepotrzebnych i przestarzałych.
5: Skarbie? Chodzi ci o mamusię czy o mnie?
4: Nie no, złom i karton trzeba wywieźć. Do Kronu. W Kronie najlepiej sprzedać złom i karton. Pieniądze mi dadzą, będziesz szczęśliwa i ty, i mamusia. Tylko do Kronu ze złomem i kartonem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy, New Religion. To jest numer ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym w środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonatan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Oskar Cymes słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cymes za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldrew, Nowe Trzepowo 57, producent okien i drzwi z systemu Neo, www.stoldrew.eu.
10: Autopromocja.
11: Reklama. 3, 17, 40...
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11...
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snu w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
16: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
17: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
18: Keno kręci nas już 18 lat.
19: A my się rozkręcamy.
18: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
20: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
21: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
20: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
19: Ale to kręci.
18: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
23: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
24: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
22: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
23: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.

0: 9 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pałac w Sannikach zaprasza na koncert Chopin Muzyka Poezja już 10 maja o godzinie 14. Przy fortepianie zasiądzie Łukasz Filipczak, a recytację zaprezentuje Daniel Olbrychski. Po koncercie zapraszamy do obejrzenia wystawy Andrzeja Walaska pod tytułem Wieża Babel. 10 maja, godzina 14, Pałac w Sannikach. Bilety dostępne na stronie ecasanniki.pl. Serdecznie zapraszamy!
7: I po reklamie!

minut zostało nam do godziny 16. Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą. I uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: telewizja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy to pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na eska.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Pirany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: To będzie ostatnia reklama.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
18: I po reklamie. Płock na czasie.
19: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czeka na Was m.in. Mortal Kombat 2, jak również Sprawiedliwościowiec, a także Diabeł ubiera się u Prady 2, Michael, Super Mario Galaxy film, czy też Pucio. Więcej informacji i cały repertuar znajdzie się na stronie Heliosa. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 14 sierpnia kolejna, piąta edycja Big Festiwalowski. Wśród gości m.in. Cezar Pazura i Maciej Sztura, wydarzenie poleca Radio SK.
20: Muzyką się żyje.
21: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego

numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki, no a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115, kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem, spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, zawsze

0: 17 minut po godzinie 16, to był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

Yo, SK. No hesitation.

0: Lipa, Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290

0: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
4: Wymienił pan stary piec na nowy.
5: Oszczędniej jest i mniej kopci.
4: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
6: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
4: Jak pan grzeje bez opału?
7: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
4: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
8: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał, was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
2: Pałac w Sannikach zaprasza na koncert Chopin Muzyka Poezja już 10 maja o godzinie 14. Przy fortepianie zasiądzie Łukasz Filipczak, a recytację zaprezentuje Daniel Olbrychski. Po koncercie zapraszamy do obejrzenia wystawy Andrzeja Walaska pod tytułem Wieża Babel. 10 maja, godzina 14, Pałac w Sannikach. Bilety dostępne na stronie ecasanniki.pl. Serdecznie zapraszamy!
3: Wymienił pan stary piec na nowy.
4: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
5: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
6: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
8: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
9: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
10: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
11: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
9: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
10: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
9: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoń otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
17: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
18: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei,
17: tak.
18: To jest mniej więcej
17: nie znaczy,
18: to samo.
17: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
16: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: I po reklamie.
14: When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Grać Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: No, jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldref, Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z systemu Neo. www.stoldref.płock.eu.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Na plażę, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: 100 tysięcy złotych, odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Żegrzółka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
15: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snu w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na Ciebie. Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
16: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
17: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na Matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła, gmina dała dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła, gmina dała dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: I po reklamie.
14: Płock na czasie.
15: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a w te wakacje w naszym mieście kolejna 12. edycja Polish Hip Hop Festival.
16: Nowe filary tej edycji to miejskie działania, które łączą kulturę uliczną, styl i przestrzeń miasta.
15: Mówi Małgorzata Felczak z biura koncertowego.
16: Tatuaż wychodzi z hal, moda wychodzi z internetu, a motoryzacja wraca do ludzi.
15: Festiwal już na początku lipca, wydarzenie poleca Radio SK. A już 16 maja w klubie Monk kolejna płocka noc latino.
17: Muzyką się żyje.
18: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Subeme La Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK. Jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć, a podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie Rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
18: SK. wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć!

Okej, chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayne, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też skopę gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: Things She Said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach. I jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam!
0: No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School. 4 pory roku w Radiu SK to jest imprezka. 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia-Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechii mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corey's The Corey też za chwilę.
2: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Targi dziecięce w Expi. Już po raz

0: Wielkopolski w Płacku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędnie jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
2: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
4: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 40...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
2: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne i polskie ustne i mam dość.
1: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Matę zgarnąć. Radio SK. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem. I udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Radio SK. Między innymi od Armina Van Burena. My heart is a ghost.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Wymienił pan stary piec na nowy.
8: Oszczędniej jest i mniej kopci.
7: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
7: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
7: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
7: Wymienił pan stary piec na nowy.
8: Oszczędniej jest i mniej kopci.
7: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
7: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
7: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.
25: Muzyką się żyje.
26: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
27: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
26: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie ze Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie rap stacji m.in. PZ, White, BDOS2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na rap stację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rap stacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żuga zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj. Imprezka. W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekam na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na te od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

A i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A to Magic System, to jest imprezka w sobotę 9 maja, jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny, to powtórka akcji, którą mogliście już poznać, a właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, polecicie. Nie wiadomo dokąd, no właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko, co ważne. Tam są też zgłoszenia, no i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosów

0: na eskowym Messengerze. Natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldref, Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z systemu Neo. www.stoldref.płock.eu.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classica Materac, otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
11: A w tobie?
10: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Polisman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach i dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu, tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: To Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta, i dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
8: I po reklamie. Płock na czasie.
9: Siema, z tej strony Kacper Klunowski, a teraz coś dla imprezowiczów, bo jeżeli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy wieczór, to podpowiem, że warto rozważyć wizytę w Małym Płocku.
10: Cześć, cześć kochani, z tej strony DJ Kali, zapraszam Was gorąco już na ten weekend. Prócz świetnej muzyki i tanecznego parkietu czekają na Was niezłe promocje, także widzimy się o 21:00. Do zobaczenia.
9: A szczegółów szukajcie oczywiście na Facebooku. A już 16 maja w naszym mieście za sprawą Pokisu odbędzie się trzeci płocki Cypher.
11: Muzyką się żyje.
12: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram Wam ten kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagra u siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Imprezka. Imprezka.
12: A ja mam dla Was i zespoły, i solowe występy, i wszystko, wszystko, wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20:00, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w SC. Można je zdobyć, zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata, i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

że wygryzę dwie, co najmniej dziesiąt. Z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Topping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin, jeszcze Brukbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów "musimy pogadać".

0: Lost Osomber, jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.
1: Reklama.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: I po reklamie.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo. A teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć, Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga. Mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.

To Ruel, Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na SK.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bibi Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na SK.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do 3 nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Kock na czasie.
1: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla imprezowiczów, bo jak się bawić, to się bawić, a to oczywiście hasło przewodnie dzisiejszej imprezy w przystani towarzyskiej tutaj.
2: Będzie się działo nad Wisłą w Płocku, w mega miejscu, mega klimacie. Tutaj przystań towarzyska, zapraszamy Was gorąco, do zobaczenia.
1: Powiedział DJ Omena, więcej informacji o imprezie znajdziecie oczywiście na facebookowym fanpage'u tutaj. A jeżeli spędzanie wolnego czasu lubicie planować z wyprzedzeniem, no to już 16 maja czeka nas kolejna Płocka Noc Muzeów.
3: Muzyką się żyje.
4: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia, a kawałek BDOS-a i Mai Mecan Ciągle Tutaj Jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio o weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bletka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21:00 to jest imprezka, a jak u was? Imprezka już rozkręcona, czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. A wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawno mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gipse do Uphouse for Money i win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber Rexha, Fadeless i New Religion to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: Stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest.
2: To jest Radio SK.
3: Raz, dwa, trzy.
4: Majsiki!

0: Polska.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na